0: Reklama.
1: Wyobraź sobie SUV-a, który zna twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
2: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
3: Chodzę do Elodynów, to oczywiste, że...
4: Zwiedzam świat poprzez projekt Erasmusa.
5: Współpracuję z armią, będąc w klasie wojskowej.
6: Każdy backflip uwieczniony jest przez naszych fotografów.
7: Rozwijam swoje zainteresowania, startując w konkursach.
3: Biorę udział w zawodach, więc gabloty z trofeami są pełne.
4: Uczy mnie historii celebryta, Maciej Zdynowa.
5: Twoje słowa, moje działania. Samorząd uczniowski sprawi, że poczujesz się jak w domu.
7: Poznajemy się poprzez wycieczki i zabawy tematyczne.
3: Wpadaj!
4: Obczaj!
5: Dołącz do...
8: Elodynów!
9: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm w jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Szwilcza 147H.
10: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
11: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
12: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
13: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
12: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
13: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
12: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
14: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
15: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
16: Kiełbasa podwawelska Dobrowolscy. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Jogurt Fantazja od 98 do 118 gramów. Jedyne 2,69 przy zakupie dwóch sztuk.
15: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
17: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
20: I po reklamie.

kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupie dziwnie, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.

0: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
1: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Ser edamski i gołda włoszczowa. Jedyne złoty 99 za 100 gramów. Ciastka delicje szampańskie 147 gramów. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
7: I po reklamie.
8: Numer 1 w Rzeszowie.

0: Reklama.
1: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
2: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
6: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
7: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
8: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
9: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
10: Kiełbasa podwawelska Dobrowolscy. Tylko 1,99 zł za 100 gramów. Jogurt Fantazja od 98 do 118 gramów. Jedyne 2,69 przy zakupie 2 sztuk.
9: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
11: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572 572 699.
14: I po reklamie.

0: To jest Radio ESK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, co w programie pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja Hadle Szklarskie.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Kiełbasa podwawelska Dobrowolscy. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Jogurt Fantazja od 98 do 118 gramów. Jedyne 2,69 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
5: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
6: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
7: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
8: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. Cztery modele, dwa sedany, dwa SUV-y. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi Feel Premium.
9: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
10: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
9: Koniecznie przyjdź i

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

ESK Rzeszów.

0: Reklama.
1: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
2: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
1: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Autowadkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
3: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
4: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
5: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo Twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
6: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
7: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
6: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
7: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
6: Mniam!
8: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. Cztery modele, dwa sedany, dwa SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi. Feel Premium.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
2: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
6: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
7: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.

0: Pomagamy w Prolanie. Proland Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu. Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
6: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się Twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
7: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a Ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
8: Hey, go.

0: Prolanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
1: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572 572 699.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Ale jako pisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Co w programie? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
4: Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom. Deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
7: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
8: Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Rzeszowie, Dębicy, Tarnowie, Nowym Sączu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 503. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
13: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
14: Opady deszczu w regionie mogą nam się dziś pojawić. Pamiętajcie o parasolach, jeśli gdzieś wychodzicie, na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. W ciągu dnia zobaczymy od 13 do maksymalnie 14 stopni, w nocy od 2 do 4 kresek, jutro nawet 20. We'll be right back.
0: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
15: Dokładnie 6:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale konkursu w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14 w kolejności. I think you need a sip of holy water. Ooh, don't want no problems with my mother's daughter.
16: A po wszystkich występach odbyło się głosowanie widzów i jurorów. Przy ogłaszaniu wyników nie brakowało emocji. Nazwy krajów, które dostały się do finału, były wyczytywane w kolejności losowej, a Polska została wymieniona jako ostatnia. Jutro odbędzie się drugi półfinał, a wielki finał zaplanowano w sobotę. Więcej o Eurowizji przeczytacie na sk.pl. Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzeba tylko podpisu szefa MSWiA. Wcześniej zielone światło w tej sprawie dał premier Donald Tusk. Rozporządzenie umożliwił urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak:
17: decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
16: Na zapowiedź rozporządzenia topukło się orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. A za ósmoklasistami egzamin z matematyki, jak przyznali po wyjściu z testu, ten był wymagający.
18: Obstałem około 50%.
19: Nie bardzo dobrze.
20: Było lepiej niż to polskim.
21: Nie za bardzo umiałem. Miałem na logikę więcej zrobić.
16: Na dziś ostatni egzamin. Uczniowie kończący podstawówkę zmierzą się z językiem obcym. Początek pisania o 9:00.
22: SK Rzeszów. News.
23: Jału, Serkis. Trwają prace przy budowie obwodnicy Sanoka. Po stronie Bykowca nasypy nabierają już wyraźnych kształtów. Trwają także przygotowania pod budowę mostu na Sanie. Koparki formują teren, a sieci gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne są stopniowo przenoszone na swoje docelowe miejsca. Ruszył otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Trzebownisko. Pieniądze, po 5 000 dla każdej miejscowości, będzie można pozyskać na działania dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz organizacji zajęć i aktywności lokalnych.
24: No i dzień dobry.
25: Dzień dobry!
24: Jest środa, dzień dobry, mówi wam człowiek z Zielonej Góry.
25: Żeby było dobrze, musi być człowiek z Gorzowa również, to ja, Gorzów Wielkopolski, Jankes, dzień dobry.
24: No to sprawdźmy, skąd jesteście i gdzie nas słuchacie, jak to mówią w internecie, wpisujcie miasta.
25: Pan Marcin skąd?
16: Teraz? Nie, ogólnie to z Woleń.
25: Wo co?
16: Z Woleń.
24: Z Woleń. Okay.
16: Więc z Wolna wchodzimy w środę.
25: Tak jak zawsze.
24: Czekamy na sygnały. Gdzie teraz słuchacie Eski? 664-402-302, no i ten sławny messenger, bla, bla, bla.

0: Hej, tu SK, 8 minut po godzinie 6. Wpisujcie miasta, kto jest z nami. Na pewno jest Gorzów, na pewno jest Zielona Góra.
1: Słuchaj, jakbyś zgadł.
0: Zwoleń.
1: Słuchaj tego, jakbyś zgadł.
0: Naprawdę?
2: Dzień dobry, Gorzów Wielkopolski po tej stronie. Miłego dnia.
0: Ulala, brawo. No, jakby nie było, 2-1, pani kolego.
1: Gdzie jest Zielona Góra, ja się pytam.
0: Ale odbieramy dalej telefony, wy robicie nam naprawdę niesamowitą przyjemność, trąbiąc, mówiąc na lewo i prawo, że jesteście z nami.
3: Hej, pozdrowienia z Główczyna, powiat kaliski, ja kieruję się do Kalisza, do pracy.
1: Proszę bardzo, halo, dzień dobry, kto jeszcze?
0: Wiesz, gdzie jest Główczyn?
1: No, tam zaraz obok Kalisza.
0: Tutaj.
1: A tu, u góry.
0: Nad szyją,
1: nad tak. Szyjnem.
4: Dzień dobry, obecnie słucham Radia SK w miejscowości Osiek.
1: Proszę bardzo.
0: No, to tam też niedaleko.
1: Tam właśnie. Jak te drzewa się kończą, jest taki kamień wielki i prosto pojedziesz, to jest Osiek.
5: A później jest Floryda, bo też Adam pozdrawia z Florydy, słonecznej.
0: Tej prawdziwej Florydy?
5: W Stanach.
1: Kurczę.
5: Ameryka.
0: To teraz pozdrawiamy bardzo mocno naszego słuchacza Adama z Florydy. Może byśmy zagrali Florajdę?
1: Akurat nie mam, wiesz?
0: No dobrze, okej. Jankes i
1: Wiktor. A, jest jeszcze jedno piękne miejsce.
6: Łódź, kurwa. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Poranne prasowanie.
1: No witamy naszą wspaniałą Jadzie.
0: Dzień dobry.
2: Proszę. Dzień dobry. Wiesz, że masz pozdrowienia z Florydy?
0: Wow.
2: No naprawdę, słuchacze z USA cię pozdrawiają.
1: Tak, naprawdę słuchają.
0: Ale dziękuję bardzo.
1: A ty skąd pochodzisz, Jadziu, tak pierwotnie?
2: Jest taka zabawa w internecie.
1: Z Warszawy. O, w końcu ktoś z Warszawy.
2: Proszę.
1: No i to nam się podoba.
2: Dobrze, jest to babka ze stolicy, teraz skomentuje najnowsze newsy z życia gwiazd. Uwaga!
1: Właśnie, patrzymy. Ania Mucha przyciąga uwagę internautów. Aktorka opublikowała nawet w odważne zdjęcia. W fikuśnym bikini występuje.
2: Lubię, jak Ania Mucha publikuje takie zdjęcia.
1: Wywołało to lawinę komplementów. Internauci piszą, między innymi, ale rakieta! Tak piszą.
0: No to w końcu Mucha czy rakieta?
1: To jest konkretny komentarz od pani z Warszawy.
2: Wiesz, jak mucha szybko leci, tak to jak rakieta.
0: To jak rakieta.
2: No.
1: Ale tak, gratulujemy oczywiście i pozdrowienia dla Ani.
2: Kasia Cichopek tym razem jeszcze i Maciej Kurzajewski podbijają, słuchajcie, Budapeszt, popularny kierunek. Pojechali sobie na Węgry do Węgrzech i wrzucają zdjęcia na Instagram. Widać na nich lokalne rarytasy, kupowanie pamiątek i to, że humorki im dopisują.
1: Węgry.
0: Idąc za ciosem, następny cel wakacji? USA.
3: Tylko w Radiu SK.
2: No i w sumie
1: Maciej, oni są dziennikarzami.
2: Na papierach dziennikarskich też by wjechali.
1: Można lecieć.

0: Tak właśnie brzmi ta środa, 13 maja, 25 minut po 6.
1: Same zwycięstwa, w Hiszpanii jesteśmy najlepsi, jeśli chodzi o Barcelonę, tak. Roberta Lewandowskiego i Wojtka Szczęsnego.
0: Oni już mają luz, a Ronaldo cały czas czeka.
1: Ten Ronaldo prawdziwy, tam w Arabii? Tak. A co tam się dzieje?
0: No cały czas grają o mistrzostwo, nie wiadomo, ostatnio zremisowali i o szczegółach zaraz Marcin Procki. Oho.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
2: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
3: Zabawę zawsze jest marzeń.
4: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
7: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
8: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
9: A jak to wpływa na państwa codzienność?
8: Ciągle coś się nie domyka.
7: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
9: Proszę pana, bo tam są drzwi.
10: Polskone Porta Dere Ercato.
11: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
12: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. I po reklamie.
1: Dziś w regionie więcej chmur niż słońca i przelotne opady też mogą nam się pojawić. Pamiętajcie o parasolach. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle od 13 do 14 stopni w ciągu dnia, w nocy od 2 do 4 kresek. Jutro nawet 20 stopni.
2: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Koniec akcji strażaków w Puszczy Solskiej. Po tygodniu działań teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Wcześniej został dokładnie sprawdzony. W miejscu pożaru nadal obowiązuje zakaz wstępu do lasu ze względu na niebezpieczeństwo. Jest sukces Polski. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. Polka dostała się do niej po świetnym występie w półfinale. Jutro kolejny koncert, a wielki finał zaplanowano na sobotę. Kto jeszcze w nim wystąpi? Piszemy o tym na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
4: SK Sport News.
2: Cristiano Ronaldo musi poczekać ze świętowaniem Mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. Jego Al Nassr Riyad zremisował u siebie derbowy mecz z Al Hilal 1-1. Do rozegrania została jeszcze jedna kolejka. 41-letni Portugalczyk zdobył w tym sezonie 26 goli. Coco Gauff, Zorana Kysta. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Jankes,
6: Kama,
7: Kama
6: i Wiktor.
7: Wiktor.
6: SK.
8: Gdzie jest Kama, ludzie pytają?
9: No pojechała w miasta państwa szukać was.
8: Jakie miasta? Tak, wpisujcie miasta w nasze poranne spotkanie. Kto jest z nami? Halo, halo, dzień dobry.
10: Witam, witam. Pozdrawiam z zachmurzonego Kalisza. Czas do pracy, na ciepłą kapkę. Życzę miłego dnia.
8: Kalisz jest cudowny.
11: Oj. Ryszard Kalisz jest cudowny.
9: O, no mówię właśnie, mówię. Z Hiszpanii, Segovia.
8: Ty też jest?
9: Pozdrawia z miasta Segovia. 100 kilometrów od Madrytu.
8: Jak Hiszpania?
11: Jak tak, to...
12: Buenos dias, señor Sierra.
13: Buenos Aires!

0: Mogę tedy llorar.
1: Cześć Eska, Oleśnica Śląska pozdrawia, wiozę was do Wrocławia.
2: Dziękujemy oczywiście, Trójmiasto też się kłania. W Trójmieście Enrique Iglesias wystąpił w weekend ubiegły, było
3: no
2: fajnie.
3: Każde miasto w ten weekend.
2: Wszyscy są.
3: Miało u siebie uroczystości komunijne. Taki to teraz czas.
2: No to teraz rzeczywiście. Tak. No, no wiadomo, tutaj matury maturami, ósmoklasiści też tym mają swoje egzaminy, no i też komunie.
3: No i do mediów trafiła pewna komunia z Grodziska Wielkopolskiego. Zakończyła się nieprzyjemną niespodzianką dla wielu gości. A jak czytamy, przy jednym z lokali gastronomicznych dwóch chłopców w wieku 10 lat.
2: Co tam się wydarzyło?
3: Uszkodziło powłoki lakiernicze w zaparkowanych 40 samochodach.
2: 40
3: samochodów?
2: Ale co robili z nimi? Jakoś tam rozumiem.
3: Musi się bawić. Gwóźdź do ręki, kamyczek,
2: ale już to widzę po tej komunii. Pyta rodzic rodzica. Co dostaliście na komunię?
3: Wizytę u lakiernika.
4: Jankes. I Wiktor.
5: I Wiktor.
6: Reklama.
7: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja salon łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów, ulica Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Do zobaczenia.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
2: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
3: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta, nowoczesna architektura, świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard, ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group, Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Ciekawe, co u nich teraz słychać. Kiedyś był szał na dziewczyny z grupy Tattoo. Ja? Pamiętasz?
1: Był szał, no ale... No i tyle. No, teraz szał będzie.
0: Wiadomo. Teraz jedna jest tu, a druga tam. Happy
2: birthday to you. Bo, o, Osio. Eska, budzi urodziny.
1: Kama, wracaj. Basia z nami, dzień dobry, witamy. Basiu!
3: Dzień dobry.
1: Basia, pochwal się, które to urodziny?
3: 45. Nie wiem, czy jeszcze czym palić.
0: Piękny wiek.
1: Rewelacja, aż straciłeś głos, tak. Jakby wiedzieć, że się o tym mówić.
0: Od tego śpiewania na te urodziny.
1: Ale cudownie. Jaki plan na dzisiaj u ciebie? Coś tam ciekawego jest w planach?
3: Najpierw praca, a wieczorem zobaczy się, co się będzie robić.
0: Co to za robota? Gdzie ty lecisz do pracy? W ogóle do jakiego miasta się dodzwoniliśmy? Bo dzisiaj wszyscy właśnie wpisują miasta, to ty też wpisz swoje.
3: Tychy.
1: Uh-huh. Tychy, ojejku, ja tam mam kolegę, wspaniałego przyjaciela Łukasza. Pozdrowienia dla Łukasza. Tychy, jest cudownie.
0: A ja tam byłem na komunii tydzień temu.
1: Naprawdę?
0: Zresztą się chwaliłem, no. Właśnie w Tychach.
1: Co tam ciekawego w Tychach? Dalej macie trolejbusy?
3: Są dalej, owszem.
1: Jeżdżą. Oni już dawno są na prądzie.
0: I jak jedziesz do pracy, to używasz tego urządzenia?
3: Czy... Nie, używam. Na nóżkach. Spacerkiem.
1: Masz swój salon fryzjerski. Co jest teraz trendem? Jak patrzysz i słyszysz nas, co byś tam, jaką fryzurę nam poleciła?
3: Baskeda.
1: Baskeda?
0: I co, jak to,
1: co to jest?
0: Jak to wygląda?
3: Dłuższa góra, krótkie boki.
0: Tego się nie da zrobić u nas.
1: Ty widziałaś nas bez czapek? Kiedyś? Dłuższa góra, jak to było? Dłuższa góra?
0: I krótsze boki.
1: A ten przód taki, chłopcy młodzi chodzą.
3: No. Tak, tak.
1: Słuchaj, bo my nie mamy za bardzo włosów, więc tak na górze, więc to nie da się inaczej, tak?
0: Ale byśmy kupili jakieś używane.
4: Będzie bez baskeda. No.
3: Można zawsze dokleić, jakąś doczepkę zrobić.
1: No, doczepkę. No.
0: Chcieliśmy sobie zrobić te włosy za 100 zł, bo tyle mamy dla ciebie.
3: O, dziękuję.
1: No dobrze. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. A od kogo dostaliśmy informację, że Basia ma urodzinki?
0: Basia, masz podejrzenia?
3: Mam, owszem. Mhm. Takie pomysły ma mój narzeczony Przemysław.
0: Tak jest, to jest właśnie on.
1: 45 lat i narzeczony?
3: No tak.
1: Super.
0: To wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
3: A, dziękuję.
1: Radio. I wiesz, czym pojadą do ślubu? No trolejbusem, no.
0: A wiesz, co robi ciągnik u fryzjera?
1: Nie, mów tego.
4: Warkocze.

0: Polska, Rzeszów.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

0: osobę, Lisanach. Duet idealny, prawie jak my.
1: Dlaczego prawie powiedziałeś?
0: No trochę im brakuje jeszcze do nas.
2: I tak.
0: Niech się starają.
1: No dobrze, wy też możecie się postarać samego rana o 500 w waszym portfelu albo na waszym koncie. No właśnie, za chwilę zabieramy się za 5 słów 500.
0: Dzisiaj nietypowo gramy po 7, dlatego już teraz potrzebujemy po pierwsze waszego numeru telefonu, który zostawicie u nas w Messengerze. No i może coś jeszcze napiszcie albo wklejcie jakieś zdjęcie, które Pawła przekona, bo to on będzie wybierał uczestników.
1: Paweł, co ciebie może przekonać?
3: Jakaś piękna pani.
0: Oj,
1: słuchaj. Panowie, wysyłajcie zdjęcia swoich dziewczyn. Słuchajcie, nie, to spokojnie. Każdy ma szansę, oczywiście. Czekamy na wasze zgłoszenia i za kilka chwil zabieramy się za 500.
0: Żeby nie było, że tylko zdjęcia, może też być jakieś hasło chwytliwe.
1: Mm-hmm.
0: No, na przykład jak coś takiego napiszecie, co się rzuci w oczy, to też możecie trafić na antenę. A potem zdecydować, z kim macie dobry przelot. Sprawdzimy, czy zgarniecie kasę. 500. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
10: W środę termometry w Rzeszowie krośnie czy jaśne pokażą nam od 13 do maksymalnie 14 stopni. Dziś też przewaga chmur, przelotne opady mogą się pojawić. W nocy od 2 do 4 stopni, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Cieplińskiego.
8: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
11: Minęła 7, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Waszyngtonie. Były minister sprawiedliwości mówił o tym w telewizji Republika, której został komentatorem. Przyznał też, że planuje spotkanie z amerykańską Polonią. Z kolei MSZ skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie przepisów, na podstawie których Ziobro wjechał na teren Stanów Zjednoczonych. Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, a za diesla 6 zł. 84 grosze za litr. Program Ceny Paliw Niżej na razie obowiązuje do piątku. Reporterski Jakub Krzyżak teraz z tym tematem. Będzie przedłużenie programu?
12: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost, program będzie przedłużony.
13: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
12: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
11: Na miesiąc funkcjonowania programu CPN to dla budżetu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Zima w Tatrach nie daje za wygraną, w górach znów sypie śnieg. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera, a to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacznie się pogorszą.
14: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, cały czas ten sprzęt zimowy musi mieć.
11: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
15: SK Rzeszów News.
10: Jałus Erkis poszukiwany wpadł w ręce policjantów. To 27-letni mieszkaniec Rzeszowa za wcześniej popełnione przestępstwa narkotykowe. Początkowo mężczyzna próbował zmylić policjantów i nie chciał otworzyć drzwi. Trafił już do więzienia i spędzi tam najbliższe 1,5 roku. Ważna informacja dla kierowców. W weekend utrudnienia na drodze wojewódzkiej 991 pomiędzy miejscowościami Korczyna i Węglówka. To w związku z 23. wyścigiem górskim Przątki. 16 i 17 maja od 9 do 17 droga będzie całkowicie zamknięta.
16: Jan, Kreska i Wiktor
17: w Radiu SK.
7: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 3 minutki po godzinie 7, dzisiaj środa.
16: I dzisiaj ta zabawa z internetu, tylko że w formie mówionej u nas w radiu, czyli wpisujcie miasta!
17: Hej, ja pozdrawiam z Podlasia, a dokładnie z Białegostoku. Śledzik pozdrawia śledziki i nie tylko. Miłego dzionka. Już Podlasie. Mamy dzisiaj środę.
7: Tak, ale ci Podlasie, to tam jest ten duch?
16: Tak, to tam, skoro słuchaczka jest z Podlasia, to umówmy się, że droga słuchaczko, teraz gramy dla ciebie. Radio SK. Duch puszczy. Aż go czuję tutaj, wiesz?

0: Słuchankę, tu Wiktor, tu Tomek. Tomek, nasz słuchacz, który zgłosił się na Messengerze. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam również.
2: No i co, 500 do wzięcia, tak można środę zaczynać, co?
1: Pewnie, że tak.
0: Gdzie ciebie złapaliśmy, gdzie teraz jesteś?

0: Jestem teraz w Lubelskim, aktualnie stoję na parkingu.
1: To jest związane z twoją pracą, rozumiem, tak? Bo jesteś właśnie...
0: Tak, bo akurat jechałem samochodem, ale już stanąłem, żeby było bezpiecznie na rozmowę, więc...
2: Okej. A czym się zajmujesz na co dzień?
0: Jestem kierowcą zawodowym i też operatorem takiego HDS.
1: Wiesz, tak,
2: HDS?
3: Podnośnik!
0: Hydrauliczne drzwi. Tak.
1: Więc jakby trzeba było coś, Jankes, u ciebie na dachu zamontować, to dzwonisz do Tomka i...
2: Hasło HDS i już.
0: Tomek HDS jest.
1: Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć dobry przelot, że te słowa twoje będą się zgadzały bardziej ze sposobem myślenia Jankesa czy moim? Czyli kogo wybierasz?
0: Myślę, że wybiorę Wiktora.
2: Dobrze!
1: Już się bałem tego, taka odpowiedzialność.
2: Słuchaj, HDS to jest w skrócie, bo to jest hydrauliczny dźwig samochodowy, tak?
0: Samochodowy.
2: Nie wiedziałem.
1: Tomek, słuchaj, szybko jeszcze, żebyśmy się poznali. Jakie jest twoje pozapracowe hobby?
0: Moje to jest leniuchowanie i siedzenie na kanapie, standardowo.
1: Czyli twoje skojarzenia będą raczej luźne i wolne.
0: Tak jest, dokładnie.
2: No dobrze.
1: Dobra, to co, ja wychodzę?
2: Wykopujemy Wiktora ze studia. Wiktor zmyka. Za chwilę poznasz słowa.
1: Do widzenia, do usłyszenia.
2: Proszę tam założyć słuchawki, jak kiedyś w wielkiej grze. Wiktor już teraz niczego nie będzie słyszał. A my zajmujemy się słowami. No, będziesz musiał skojarzyć, tak? Swoje pierwsze skojarzenie. No i zobaczymy, jak później będzie z Wiktorem. Im więcej waszych wspólnych skojarzeń, tym oczywiście bliżej nagrody. Każde skojarzenie to jedna stówka. No i tyle. Dobra?
0: Jasne.
2: Czekaj, słuchaj, tu jeszcze przełączę się, bo tutaj Wiktor coś tutaj popsuł nam oczywiście przed wyjściem. Okej, dobra, tutaj.
3: Już możemy.
2: Uwaga. Dobra. Uwaga. Jesteś gotowy? Pamiętaj, dobre skojarzenie z Wiktorem, no to wtedy mamy po stówce i tyle. Uwaga, lecimy. Związek.
0: Małżeński.
2: Okej, zapisujemy. Dobra, lecimy dalej. Odlot.
0: Kosmos.
2: A to ładne, to może być blisko rzeczywiście. Makaron.
0: Spaghetti.
2: Okej. Pogoda. Czwarte słowo.
0: Dobra,
2: okej, słowo dobra.
3: Zapisuję.
2: I ostatnie słowo, grill. Skojarzenie z grillem.
0: Karkówka.
2: No i zobaczymy, jak,
3: ale jak
2: będzie.
3: Pewnie.
2: Jak będzie w przypadku Wiktora, oczywiście. Związek, odlot, makaron, pogoda, grill. Wszystko mamy zanotowane. To teraz krótka pauza. Ty się nie rozłączasz, czekasz poza anteną. Gramy muzę i za chwilę wywołamy Wiktora. Wiktor! Chodź! Jeszcze nie!

0: Kletka w Radiu SK. 18 minut po godzinie 7 to już.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Czyli akcja skojarzenia. Podajemy 5 słów. Słuchacz, Tomek, jesteś?
2: Jestem.
0: Jesteś, bardzo dobrze. Tomek skojarzył, no to szybciutko. Związek, powiedziałeś małżeński, odlot?
2: Kosmos.
0: Makaron, spaghetti, pogoda dobra, grill, karkówka. To były twoje skojarzenia. Zapraszamy pana Wiktora do studia Radia SK.
3: Wiktor,
0: żeby nie widział tych słów, uwaga, no, żeby...
4: O. Nie widzisz?
5: Nie, no, czarny ekran mam przecież.
4: No i bardzo dobrze, no.
5: I czarno w głowie.
0: No zobaczymy. Tomek już się wypowiedział w znanym temacie. 5 słów, przed tobą ta sama sytuacja.
5: Tak jest,
0: Tomek. Im więcej Tomek... tych samych skojarzeń, tym więcej kasy dla Tomka.
5: Tomek, jesteś?
2: Jestem cały czas.
5: Podpowiadaj, błagam cię.
0: Nie, ale sobie podpowiedz. Słuchajcie, nie wolno.
5: Tak, naprowadzać delikatnie.
0: No to naprowadzanko może delikatnie, no, ale bez
5: tak, chociaż żebym mnie po prostu popchnął w dobrą stronę.
0: A ja nie musieli dać wam czerwonej kartki i będzie dyskwalifikacja i nie pojedziecie na mistrzostwa świata.
2: Wiktor, będziesz mówił hakowym, to ci wszystko powiem.
0: Hakowy? To znaczy, że ty wypuszczasz ten hak i później trzeba go tam...
2: Który podpina mi tutaj właśnie wszystko. Zawiesia tę sprawę.
5: Ty pukasz, ja mówię, dawaj.
0: Dobra, tak dobra, lecimy, okej, zabieramy się. Za 5 słów. Uważaj, Wiktor. Ty, Tomek, ostrożnie. Związek. No związek. Panie Wiktorze, związek.
5: No dla mnie związek to kobieta i mężczyzna. Mhm.
2: Tak, no dobrze.
5: Tomek, to jest jeden wyraz czy więcej?
2: Jeden
5: wyraz.
2: Dobra, taki więcej... popularny bardzo.
0: Dobra, koniec podpowiedzi, bo panowie tutaj sędziowie patrzą.
5: No,
0: i słuchają.
5: Związek jest małżeński.
2: Brawo.
0: Tak? Nie wierzę, dobrze. Ja się nie odzywam, ja mam grobową twarz. Jest stówka dla was.
5: Powiem, my z Tomkiem mamy dobry
0: przelot. Dobra, uwaga, lećmy dalej. Odlot.
5: Bez podpowiedzi, próbuję od razu. Ściśle tajny.
0: Kosmos.
5: Tomek powiedział, przecież u nas jest najsławniejsza akcja świata. Odlot ściśle.
2: Nie wiem, ja w kosmosie byłem niestety.
4: A zgłaszałeś się?
5: ściągnijcie apkę, ludzie, i zgłaszajcie się. Lećcie z nami w ostatni weekend maja.
0: Dobra, lecimy dalej. Trzecie słowo. Makaron.
5: Makaron.
0: Twoje
5: makaron.
0: Skojarzenie, panie Wiktorze, prosimy.
2: Dobre danie.
0: Mhm. Makaron, no, prosimy.
5: Czy to chodzi o ten długi, czy ten krótki?
2: Taki długi, no.
5: Spaghetti.
2: Wiesz.
0: Nie wierzę.
4: Jest,
0: druga stówka. To było trzecie słowo, zabieramy się za czwarte. Pogoda.
5: Oj.
2: No, jaka może być pogoda, wiesz, Wiktora? Zawsze jest.
0: Pogoda jaka?
5: No? Dobra?
0: Ha!
4: Nie wierzę! Tak!
0: Oni się znają. Jest trzecia stówka, dokładnie. I uwaga, ostatnie słowo! Grill. Teraz bez żadnej podpowiedzi już, słuchajcie, bo to jest skandal. Radio padnie, będziemy rozmawiać.
2: No musisz, Wiktor, to jest, wiesz, bardzo też popularne.
5: No to jedzonko. Moja ulubiona...
0: Grill.
5: Karkówka?
0: Tak?
4: Tak!
0: Yeah! Mam rekord! Wygrywasz 400 zł! 400! 400 dla ciebie, Tomek!
2: Jest, dziękuję bardzo, cieszę się niezmiernie.
5: Nie wierzę.
0: Ale naprawdę dobrze
2: mam poszło. Wiktor, jest super.
5: I teraz nie wiem, ja nie wiem, czy to ty tak dobrze zaczynałeś, że ja zgadłem, czy to ja jestem taki mądry, że tak dobrze kończyłem.
0: Niech będzie, że jesteś taki mądry.
2: Myślę to i to chyba.
0: 400 dla Tomka, na tym polega ta akcja, grajmy.

0: Tutaj SK, 25 minut po godzinie 7, ale zrobiłeś przyjemność Tomkowi, naszemu słuchaczowi.
1: Cały czas jestem pod wrażeniem samego siebie.
0: No. Odlot?
1: Ściśle tajny.
0: Nie, kosmos. Widzisz, cały czas tylko ty w tym odlocie. No dobrze, rzeczywiście, za odlot zabieramy się za kilka chwil, ale nie o tym, nie o tym. Za chwilę newsy, Marcin Procki.
1: I podobno lepiej zrobiło się na kolejach śląskich, szczegóły za moment.
2: Jan

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
9: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
10: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
11: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AAA Auto. Teraz bliżej ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
14: I po reklamie. Od 13 do 14 stopni dziś zobaczymy na termometrach. W Rzeszowie krośnie czy jaśle padać może. Nie pamiętajcie o parasolach, jeśli gdzieś wychodzicie. W nocy od 2 do 4 stopni. A teraz tłoczno na Chopina Targowej i na Ruszewisza w Rzeszowie.
15: Ma 30. Marcin Procki, zapraszam na SK News, a na początek dobre informacje dla pasażerów po wczorajszych utrudnieniach na kolei. Dziś pociągi w województwie śląskim kursują już bez utrudnień.
16: W trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
15: Mówi nam Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Ruch kolejowy odbywa się tam już zgodnie z rozkładem. Nobliści, politycy, liderzy globalnych firm w Poznaniu. Dziś rozpoczyna się dwudniowy kongres Impact. Impreza promowana jest jako najważniejsze wydarzenie gospodarczo-technologiczne w tej części Europy. Według organizatorów weźmie w nim udział ponad 6 tysięcy osób.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
18: SK Sport News.
15: Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce i mają po 49 punktów. Tyle punktów uzbierał także Górnik Zabrze, który dziś zmierzy się z Arką. A Janik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31 z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: Jan Kama i Wiktor w Radiu SK.
14: 7.30 dzisiaj. Dobry. Dzień dobry, a właściwie to welcome, proszę pana.
0: Nawet?
14: Tak, bo my odwiedzając dzisiaj różne miasta i miejsca, pytamy się, gdzie słuchacie Eski. Uwaga.
19: Witam Eska i pozdrawiam z Preston w Wielkiej Brytanii.
14: O, trafiliśmy na wyspy.
20: Yeah, bardzo fajnie, że z nami jesteście. Hiszpania się odezwała, Zurich też się odezwał, Michał spod Zurichu.
14: No to w takim razie, gdzie dzisiaj rano Eska z wami? A wszystkim na wyspach przypominamy, że...
21: Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek zdrój. A.
22: Londyn, miasto w Anglii.
21: To co mi pan nic nie mówi?
22: No mówię pani właśnie.
21: To przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczyć, gdzie to jest.

0: Fajnie, że Teddy jest z nami. Teddy Swims, 37 po 7.
1: Wszystko się zgadza, fajnie, że z nami jesteście od samego rana w środę, który dzisiaj już jest, 13 maja. O, 13, ale to nie piątek, spokojnie.
0: A propos tego, kto jest, a kogo nie ma, to niestety jego nie będzie. Telewizja Polska ogłosiła komentatorów na Mundial, słuchaj, i okazało się, że na liście brakuje Dariusza Szpakowskiego.
1: Tego Darka Szpakowskiego, naszego Dariusza cudownego, wspaniałego?
2: Tak, w prostym tłumaczeniu, proszę państwa, Bodvarsson, no to syn Bodvara. Gunnarsson, no to syn Gunnarsson. Gunnara, przepraszam.
0: Właśnie.
1: Ja kocham, naprawdę za każdym razem jak słyszę ten piękny głos, od razu przenoszę się, ojejku, cudo.
0: Człowiek okazja. Okazja, teraz jest okazja!
1: Ale wspaniały, no, ale szkoda, już zabraknie, tak?
0: Szkoda, to oznacza, że po raz pierwszy, słuchajcie, od 40 lat legendarny komentator nie zrelacjonuje żadnego meczu Mistrzostw Świata, co zawsze robił.
1: No właśnie, panie Darku, panie Dariuszu, co pan na to, że pana zabraknie?
3: Czy to się dzieje naprawdę?
4: Jankes i Wiktor.
5: Reklama.
6: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
7: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
2: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
3: AAA Auto. Teraz bliżej ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Okej, okay, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
6: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
7: I po reklamie.

0: występach zagranicznych. No dobrze, zabieramy się za Nosela. Nosel dzisiaj będzie Haliną.
1: Halino.
2: Fiszbina.
0: I kiedyś był taki utwór Love Song for Halina.
2: Ale nie Fiszbina.
0: Nie.
2: No dobra. Będzie dzisiaj wkręcał kogoś, kto chce wylecieć na Teneryfę. Mam nadzieję, że nie zadzwoni z takim wkrętem do kogoś na odlot ściśle tajny.
0: Nie, w żadnym wypadku. No ale posłuchajcie uważnie, uwaga.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, Fiszbina Halina, po tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z panią Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
5: Słucham.
4: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałabym informacji jeszcze, ile opakowań na wynos u państwa szykować?
5: Nie rozumiem, jak na wynos.
4: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet i oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
5: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
4: Ale nie można naczyń ze stołu... Przepraszam, nie można naczyń ze stołówki wynosić.
5: Ja jestem z dziećmi. Aha. Ja nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłku.
4: No, dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie
5: to
4: na wynos.
5: To proszę dać opakowanie na wynos tym, co sami są dorośli.
4: Nie, to pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić tę ilość opakowań.
5: Ja jestem, proszę pani, z rodziną, ja jestem z wnukami.
4: Nie pomieścicie się. Dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
5: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
4: Nie, tylko z opakowania, proszę pani, na wynos.
5: I co mam z tym opakowaniem na wynos zrobić?
4: No na przykład, nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju,
5: no,
4: albo gdzie indziej.
5: No pójdę sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
4: To ja może do szefowej przełączę, to pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
6: Mama, zostałaś wkręcona w Radio SK.
5: Słuchasz?
6: No jaja, zostałaś wkręcona. No to niezłe jaja.
5: Jak berety.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No i właśnie, no dobrze, udało się znowu.
2: Tylko jaj jak berety proszę nie zabierać na pokład samolotu, bo to brzydko pachnie.

0: Paty, do finału awansował
1: Holland!
2: Tak, właśnie kończył się wczorajszy wieczór. Ja zasnąłem przed ogłoszeniem wyników, ale rzeczywiście, no będziemy w wielkim finale, jeśli chodzi o Eurowizję.
0: Bo najfajniejszym krajem jest
1: Holland!
2: Yeah! Holland, tak? Holland? Jeszcze raz mogę usłyszeć?
1: Holland!
2: Dobrze powiedzieli. No dobrze, będziemy w wielkim finale sobotnim, jeśli chodzi o Eurowizję. Dzisiaj jeszcze ciąg dalszy, jeśli chodzi o wejście do finału.
0: Tak jest, a o sukcesie Alicji Szemplińskiej za chwilę więcej Marcin Procki.
3: Radio SK. Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer GC Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
19: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
14: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
9: Opady deszczu w regionie dzisiaj niewykluczone. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle w ciągu dnia od 13 do 14 stopni, w nocy od 2 do 4 kresek. Przypominamy, że buspasy w Rzeszowie obowiązują do 9.30. Teraz większy ruch na Piłsudskiego i Rejka.
12: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
16: Minęła ósma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
7: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu. Mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
1: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie kończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
7: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek, oraz niektórych jej uprawnień.
16: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu uchylił także inne środki zapobiegawcze. 57-letni sprawca wypadku nie ma już dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju. Dostanie też zwrot poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Huczne owacje i awans Alicji Szemplińskiej do wielkiego finału Eurowizji. Polka po swoim występie w Wiedniu zebrała sporo pozytywnych recenzji.
19: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
16: A informował reporterski Mateusz Chłyston. Finał w sobotę, a dodam, że konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
20: Temy jeszcze raz przypominamy, do finału awansował...
21: Poland!
22: SK Rzeszów. News.
23: Michał Serkis. Próbę przemytu ponad 5 kg suszonych muchomorów udaremnili funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej w Medyce na Podkarpaciu. Grzyby znajdowały się w dwóch przesyłkach pocztowych nadanych na Ukrainie.
24: Wstępne oględziny wskazały, że mogą to być grzyby halucynogenne, które należą do rodziny muchomorowatych. Grzyby trafiły do badań w laboratorium celno-skarbowym.
23: Mówiła Adyta Chabowska z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego. Kolejny park kieszonkowy w Rzeszowie, tym razem na osiedlu Miłocin. Miasto właśnie ogłosiło przetarg.
25: Good morning, raz jeszcze witamy Poland! 3 minutki po godzinie 8.
20: No a gdzie nas słuchacie? Gdzie jest z wami od rana SK?
26: Gdzie słuchamy radia? Pozdrowienia dla Wiktora spod stadionu Alfreda Smoczyka.
25: O, Gorzów Wielkopolski.
20: Ja tylko dopytam, ten telefon był na pewno z Polski, prawda?
25: Tak.
20: Bo już za chwilę będziemy was wysyłać za granicę na odlot ściśle tajny. Dlatego ściągajcie nową łapkę Eski i wchodźcie do gry.

0: Tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Zabieramy się za coś do jedzenia z samego rana, bo śniadanko to ważna kwestia.
1: Pizzunia na nas czeka teraz. Pizzunia, którą przetestował książulo, Ksiapulo.
0: Czyli ekspert, jeśli chodzi o jedzonko w naszym kraju, jeździ, ocenia, wstawia na YouTube'a. Ludzie wszyscy robią wielkie oczy. On jest Krezusem. Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. W ogóle z jedzenia kebabów przed kamerą taki biznes zrobić. Piękna sprawa, nie?
0: Dobrze. To jest facet, który rzeczywiście nazywa się książulo. No i facet wpadł, by spróbować pizzę w naszym kraju, w Polsce, bo my wiadomo, że jesteśmy najlepsi na świecie, jeśli chodzi o pizzę.
1: No ale co w niej jest takiego wyjątkowego?
0: Oj, proszę bardzo, pizza jest po pierwsze droga, bo kosztuje 1500 zł.
2: Ile?
0: 1500! Nie słyszał pan? 1500 powiedziałem!
1: Ładny, to ja już nie chcę słuchać dalej.
0: Znajduje się na niej ekskluzywna wołowina.
1: Wagyu.
0: Tak się nazywa. Oraz kawior z jesiotra.
1: Ludzie, kochani, za 1500 zł to wy macie zapas paprykarza i konserwy turystycznej na 5 lat. Wybierzcie mądrze. Radio.

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 17 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: I od razu czuję taki dreszczyk na ręce. Gdzie to będzie? Co to będzie? Z kim to będzie?
0: Tak, moja żona wczoraj zapytała mnie...
4: Czy może lecieć?
0: Czy ja na pewno lecę? Ja mówię, no tak, ale super. No. Słuchajcie, no ja tak się jaram, tak się cieszę.
4: Paweł też leci z nami. Paweł.
5: Jak się jaram?
0: Mamy fantastyczny radiowy team, bo najczęściej siedzimy w radiu, my przed mikrofonami, tam z głośników do was mówimy, ale wychodzimy często z tej sytuacji, by spotkać się z wami, no i polecieć sobie gdzieś w fajne miejsce.
4: Z takich ciekawostek technicznych, wczoraj się dowiedzieliśmy, że wylot jest w ostatni weekend maja w piątek z samego rana. Mm-hmm. Koło 8 rano musimy być na lotnisko, więc będziemy prowadzili poranek tak naprawdę w biegu, z bycia w drodze.
0: Kompletujemy ekipę, która z nami poleci w miejsce wciąż oczywiście nieznane. No i teraz łączymy się z naszą słuchaczką Olą. Olą, dzień dobry.
6: Ale dzień dobry.
4: Ola,
0: dzień dobry.
4: Twoja droga zaczęła się od ściągnięcia aplikacji Eski, prawda?
6: Tak, chociaż już miałam od jakiegoś czasu dłuższego.
4: Polecamy każdemu, bo apka to jest jedyna droga, żeby wejść do samolotu, który poleci w nieznane. Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać, a nie tych wszystkich, którzy obok zgłaszali się i też coś wpisywali, też mieli argumenty?
6: No, mój argument, po 5 latach czekania, w końcu miesiąc temu zostałam taką najszczęśliwszą narzeczoną. Wow, tak się cieszę. Super zaskoczona.
4: Od razu wyprzedzajmy fakty. Jeżeli ty polecisz, to rozumiem, że no, wybór jest oczywisty osoby towarzyszącej, twój narzeczony.
6: Tak, tak. Wezmę narzeczonego, no zadał to pytanie, stresował się chłopak.
4: Słuchaj, nie wiem, jak jest, czy dobrze robimy.
0: W sensie, że ich zabieramy?
4: A jak oni się pokłócą na tym wyjeździe?
3: Że ostatnia podróż solo.
6: Nie ma szans.
0: Prosimy o pokój dźwiękoszczelny daleko od nas, będzie dobrze. No.
4: A jak jeszcze trafi się inny ktoś, kto im namąci w tym związku? Wiesz, różni ludzie lecą.
0: Mów o sobie, a mówisz, przepraszam. Mów za siebie.
4: Nie ma takiej szansy.
0: Ale to też jest, wiesz, sprawdzian w jakim sensie. No. Gdzieś lecisz, coś się dzieje i patrzysz, wiesz, analizujesz.
4: Ufacie sobie do samego końca, tak?
6: Tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
0: No dobra, ale to jeszcze jednak bardzo ważna kwestia, bo nasz kapitan co chwilę nam podpowiada, gdzie lecimy. Teraz, czy za chwilę?
4: Za chwilkę, bo na razie znamy dwa fakty. Wiemy, że to jest miasto, miejsce związane z młodością. Wiemy na pewno, że nie trzeba będzie tam paszportu. No ale pytanie, Jankes, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie? To decyzja należy do nas, właściwie do ciebie, jako tutaj szefa tego poranka.
0: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz ze swoim facetem na odlocie śledajny!
6: Yeah! O matko, super! Yeah!
4: Tak!
0: Cudownie, naprawdę cieszymy się bardzo, że trafiacie do naszego teamu. W ostatni weekend maja oczywiście lecimy wciąż w nieznaną sytuację.
4: Tak, dwie szalone doby przed nami. Mówiliśmy, że to miejsce związane z młodością, że nie trzeba mieć paszportu, to teraz uwaga. Olka, słuchaj, trzecia podpowiedź od kapitana.
7: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
4: Co? Ale czego 300? Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300? Czekaj, jeszcze raz.
0: Ja już coś sobie kojarzę.
7: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: Okej, nie musimy mieć paszportu, to ważne. Pierwszy był komunikat. Tam poczujemy się młodo.
4: No i region, do którego lecicie, ma ich ponad 300. Ja chyba jestem za głupi na tą podpowiedź.
0: Olka... Ja mam pewien trop, ale na razie...
4: No, Olka, czy ty masz jakieś tropy?
6: Madera może? Dużo Madera. Roślin, dużo jedzonka.
0: Czyli Hiszpania.
4: No. Portugalia.
0: Przepraszam, Portugalia.
4: Cristiano Ronaldo. No dobra, zapisujemy i się przekonamy, czy takie są fakty i czy taka jest prawda. Olka, ty i twój facet, lecicie z nami. Jeszcze raz gratulujemy.
6: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.

0: Kocham, kocham to, że siedzimy i poza anteną kombinujemy z tymi podpowiedziami, gdzie to jest.
1: Serio, naprawdę my nie wiemy, gdzie lecimy i też nas to bardzo kręci w głowie. Ponad 300 dni słonecznych mi wyskoczyło, że to niewątpliwie grecka wyspa.
0: Ale nie wiemy, czy chodzi o dni słoneczne.
1: Jedna z, o.
0: Region, do którego lecicie, jest napisane. Ma ich ponad 300.
1: Ma ponad 300 słonecznych dni.
0: Ja tak wiem, jest tutaj, ale może chodzi o co innego.
1: Okej.
0: Może chodzi o 300 i Grecja i wiesz, i tam... This is Sparta!
1: To też ładne, rzeczywiście. No ja, no kombinuję. Pytanie, jak wy kombinujecie, ale wcześniej naprawdę wykombinujcie sobie miejsce w samolocie, który w ostatni weekend maja poleci, no wciąż w nieznaną sytuację. Na lotnisku finalnie dowiemy się, gdzie lecimy, ale cały czas kompletujemy oczywiście. Nasz team.
0: Przypominamy, że jedyna droga, jedyna szansa, jedyna możliwa możliwość jest możliwa poprzez ściągnięcie apki Eski.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
8: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
9: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
10: Ser edamski i gouda włoszczowa. Jedyne złote 99 za 100 gramów. Ciastka delicje szampańskie 147 gramów. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk.
9: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
14: I po reklamie. 13 do 14 stopni to maks na dziś. W Rzeszowie krośnie czy jaśle padać może. Pamiętajcie o parasolach. W nocy od 2 do 4 kresek. A teraz w Rzeszowie tłoczno w okolicach Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. Do tego na Piłsudskiego oraz Cietlińskiego.
15: 8.30 to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pod koniec maja do bazy w Łasku dotrą pierwsze myśliwce F-35. Jak przekazał dowódca bazy, ta jest już gotowa do przyjęcia amerykańskich maszyn. Od kilkunastu miesięcy trwają szkolenia pilotów oraz personelu technicznego. W sumie Polska zamówiła 32 samoloty F-35. Cztery samorządy ze zgodami na płoszenie wilków. To w województwie warmińsko-mazurskim. Wilki w tym regionie coraz częściej są widywane w pobliżu domów. A przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, a w niedzielę rewanż w Olsztynie.
16: Kama i Wiktor w Radiu ESK.
17: Hej, hej! 8.31, tutaj SK w środę 13 maja.
18: Pamiętasz, kiedyś było hej, hej, tu NBA?
17: No, stąd coś to wzięło, kocham, Czaranowicz.
18: A kto hej, hej przy telefonie?
19: Cześć SK, tu kolejny raz wasza największa fanka. Pozdrawiam was z Krzywej koło Legnicy.
17: Ja mam rodzinę w Legnicy, bardzo mocno całuję.
18: A wiesz, co się stało pod Legnicą? Nie mogę ci powiedzieć na antenie.
17: Jak to?
18: Może Paweł ci powie.
3: Dramatyczna sytuacja z jajecznicą się wydarzyła pod Legnicą.
18: Popsute jajka były chyba, wiesz?

0: Tutaj ASK, no trzeba przyznać, że Dawid zna się na muzyce, potrafi ją robić. Dawid z Dąbrowy Górniczej przed chwilą wystąpił u nas na antenie ASK. Za przyszłą sobotę będzie obchodził 33 urodziny.
1: Dzisiaj każdy wpisuje miasta ustami w wersji mówionej albo państwa. Słuchaj, za granicą to nas słychać wszędzie. ATC Around the World, halo.
2: Serdeczne pozdrowienia z Nottingham od Robin Hooda.
0: Robi, ojejku, ja kocham. Pierwszy serial Robin Hooda w telewizji polskiej. Kocham do tego wracać. No i muzyka, ścieżka dźwiękowa grupy Clannad, bardzo mocno polecam.
1: I wersja filmowa z Kevinem Costnerem, też ten stary, oryginalny.
0: To później, ale to nie, to już by jest
1: to
0: młodszy.
1: Już później, no tak.
0: Później, tak. Czyli później niż wcześniej.
1: Nie, no, znaczy raz to grali o 13, to wcześniej.
0: Rzeczywiście. Cieszymy się bardzo, że jesteście. Nottingham, to tam jeżdżą po prawej stronie, mają lewe papiery na samochody?
1: Nie, prawe papiery.
0: Bo, dlaczego prawe?
1: Bo kierownica jest po prawej.
0: A, no dobra, to miałem na myśli właśnie.
1: Halo, dzień dobry.
3: Cześć. ESK dociera też do Irlandii Północnej. Pozdrawiam.
1: O, to nad Nottingham właśnie.
0: O, no właśnie, daj bardzo dobrze.
4: Siema ESK. Rafał pozdrawia z północnej Holandii.
1: Północna Holandia. Mhm. Nawet nie wiedziałem, że tam jest północna i południowa, że to się jakoś dzieli, ale w sumie logiczne, nie?
0: Wystarczy być w Amsterdamie i jesteś w Holandii po prostu, no.
5: Pozdrawiam z Gran Canarii, wasz wierny fan.
0: Ach, mięsny.
1: Wierny fan to wiatrak po angielsku.
6: Jankes, Jankes i Wiktor.
7: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
10: Zabawel zawsze jest marzeń.
11: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
12: Okej, okay, raport wysłany.
13: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
12: Słucham?
13: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
12: O kim ty mówisz?
13: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
12: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
13: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
14: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
15: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-010101. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami jak w bajce.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silniki i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
18: I po reklamie.

0: Lost Frequencies, Reality. No realia są takie, słuchajcie, że 12 minut do 9 nam zostało tylko, więc ruchy, ruchy, ruchy, ludzie.
1: No i uwaga, panie i panowie, panicki, wychodzimy na Krupówki. A, tutaj zawsze się dzieje. Cudownie, w Zakopanem rośnie lekkie poddenerwowanie.
0: A to już nie cudownie.
1: No mniej cudownie, rzeczywiście. Ponoć tych bogatych turystów z krajów arabskich, których było bardzo dużo.
0: Tak, nawet specjalne napisy w restauracjach.
1: Tak.
0: I co, nie ma już ich?
1: Było bardzo dużo, a teraz jest bardzo mniej.
0: A.
1: Serio, naprawdę jest mniej turystów z krajów arabskich, z różnych powodów oczywiście. Dlatego władze miasta kierują swój wzrok ku turystom z nietypowego kierunku pod tytułem Japonia. Tam między innymi są reklamy i zapraszają bardzo mocno. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy.
0: Ty, może to było tak, że ci górale siedli, zaczęli się zastanawiać i doszli do wniosku, że i ich... I nas zawsze rano sushi.
2: Janka!

0: drodze na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Trzymam kciuki za wszystkich ósmoklasistów.
1: Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się.

0: ty robisz na antenie? Hopie.
1: Słuchajcie, przy tym jabłko ugryzłem i jakoś tak mi tutaj zaległo delikatnie. Dobra, 5 minut do godziny 9,
0: to
1: tutaj
0: jest
1: Reska.
0: Radio na żywo. Słuchajcie, jutro wrócimy tutaj z kolejnymi przyjemnościami, bo dzisiaj było 5 słów, 5 stów. To była taka atrakcja oprócz odlotu ściśle tajnego. Ale jutro będziemy przebierać Jankesa. Właśnie, dajcie nam znać, bo jeszcze...
1: Dlaczego przebierać? A, w sensie, kim jest Jankes?
0: Zdjęcie przerabiać, tak. Jeszcze nie zapadła decyzja, kim albo czym będziesz, więc może ktoś ma jakąś inspirację. Ostatnio byłeś Seedem z epoki lodowcowej.
1: No dobrze, no co, zaczną się bać, no bo jak powiesz słuchaczom, no to oni wtedy odpalają swoje pomysły i jest niebezpiecznie.
0: Ja przyjdę jutro do radia, ale tylko jak mi obiecasz, że będzie fajnie. Będzie fajnie?
1: Czy ja wiem?
0: No powiedz, że
1: będzie. Będzie fajnie.
0: O, dobra.
2: Nie, no to niemożliwe.
3: Nie ma takich rzeczy.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
1: Będzie fajnie. Od 6:00 bądźcie z nami.
0: Daj tego jabłka.
5: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays. Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
15: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
21: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
22: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.
26: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
27: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
28: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
0: Wzmożony ruch w Rzeszowie na Chopina, Targowej i na Ruszewicza, na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno. Bus pas obowiązują do 9.30. Nieco w pogodzie? Dziś niewykluczone opady deszczu, a na termometrach w ciągu dnia od 13 do 14 kresek.
27: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
28: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
26: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wpłynęło ponad 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. To nowe informacje ze śledztwa w sprawie zonta krypto. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
2: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonta krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
1: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Śledczy zwrócili się też do innych giełd, aby zabezpieczyć środki dane. Ceny paliw w dół. Dziś na stacjach paliw delikatne spadki w porównaniu do cen z wczoraj. Kierowcy też zastanawiają się, co dalej z rządowymi obniżkami. Tu minister energii Miłosz Motyka zapowiada.
3: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
1: A program na razie zostanie przedłużony na najbliższe 2 tygodnie. A czas na 3. ostatni egzamin. Ósmoklasiści zmierzą się dziś z językiem obcym. Rozwiązywanie zadań rozpocznie się już za chwilę, a większość postawiła na angielski.
4: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
5: Z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole.
4: O 100% idę.
1: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa.
27: SK Rzeszów News.
0: Michał Serkis, są najnowsze dane Urzędu Statystycznego dotyczące budownictwa mieszkaniowego na Podkarpaciu. Od stycznia do marca tego roku najwięcej nowych mieszkań oddano w Rzeszowie. Powstały tam 642 lokale. Wzrost liczby mieszkań w porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano m.in. w powiatach łańcuckim, krośnieńskim i tarnobrzeskim. Z kolei mniej mieszkań niż rok temu oddano m.in. w Przemyślu oraz powiatach sanockim i leskim. Kolejna akcja znakowania rowerów w Rzeszowie, ta organizowana jest przez Straż Miejską 22 maja od 15.
6: Plotki mówią, że będą kwiatki. Dla tych, którzy piszą egzamin z angielskiego, to bez problemu rozszyfrują, że Rumors od Thomasa Greya będzie najpierw, a później będzie Miley Cyrus i jej Flowers. Damiano Dawid na początek tej godziny hitów, 9:02 na zegarach. Weste już grają. Michu Sapkowski, witajcie! Hit-tale.

SK.

0: Nicky Jam i Enrique Iglesias. Przypominam ten numer El Perdón. Hity zawsze na czasie. U nas się pojawiają 9:18 na zegarach. Po krótkiej przerwie powrót, bo to jest jednocześnie i hit zawsze na czasie i świeżynka. Nowość, tak? Bardzo konkretnie nowość w gorącej dwudziestce Radia SK po prawie 14-letniej przerwie. Justin Bieber pod koniec 2012 roku razem z Nicki Minaj wydał numer Beauty and the Beat. I ten numer graliśmy wam na antenie Radia SK. Na Coachella, ten festiwal tegoroczny był naprawdę magiczny. Sabrina Carpenter razem chociażby z Madonną. No i ten koncert Justina Biebera, o którym mówiło naprawdę wielu. No i pokłosie tego koncertu, bo tamten numer się pojawił, on stał się wiralem i wrócił również na antenę Radia SK. Beauty and the Beat w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
2: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łońcu, Cieprze, Worsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
1: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
2: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
1: Mniam!
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Kiełbasa podwawelska Dobrowolscy. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Jogurt Fantazja od 98 do 118 gramów. Jedyne 2,69 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Co w programie? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja Hadle Szklarskie.
7: I po reklamie.

0: Świetny jak zwykle. Teddy Swims i Bad Dreams. Póki co koncertuje po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale już za kilka tygodni z tym swoim koncertowaniem przeniesie się do Europy, żeby między innymi wylądować 4 lipca na Openerze. Na Openerze trochę mnie rozbawiła ta informacja, bo na oficjalnej stronie artysty jako miejsce odbywania Openera i jego koncertu jest napisane Puck County, czyli hrabstwo puckie. No, Pucku drogi, masz powody do mruczenia, naprawdę. A propos koncertów, to już za 2 dni Mata na PGE Narodowym i co? I my wciąż zasypujemy was biletami na to wydarzenie. Kolejne już wkrótce, a zgłoszenia na sk.pl. Rita Ora za chwilę, później Juste i Jack Stell, czyli Turn the Lights Off, weste.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898.

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
4: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
5: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo Twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
6: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może Cię tam zabraknąć.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
9: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato. Jakoś tak jesienią pachnie ten numer. 13 maja i tak brzmi bardzo dobrze. Kuba i Kuba kończą tę godzinę hitów. Będę miał dla was kolejną. Już mi stygnie ta godzina hitów. Po godzinie 10. Robin Schulz i James Blunt na początek, czyli okej.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
4: Na majowe okazje mamy wszystko. Na ważne chwile. Pierwsza komunia święta to chwila pełna emocji, dumy i wzruszeń. To dzień, który na pewno zostaje w pamięci na całe życie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Eleganckie stylizacje, wyjątkowe dodatki, ujmujące prezenty, które z pewnością podkreślą wyjątkowość tego szczególnego dnia. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
5: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Ketchup Daftona od 432 do 444 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Szpinak siekany Frosta 450 gramów. Jedyne 1,99 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
9: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
10: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: Najnowsze newsy zawsze na sk.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Przelotne opady deszczu w regionie mogą nam się pojawić. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie w tym momencie od 7 do 9 stopni. Temperatura o kilka kresek może nam podskoczyć. W nocy od 2 do 4 stopni, jutro nawet 20. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Jest 10:00, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Są ofiary śmiertelne po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Mateusz Chłyston teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
18: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie na osiedlu Przy Lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenia na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
17: Niewielki dron znaleziony na Podkarpaciu. Obiekt znaleziono w lesie w miejscowości Bachów, to niedaleko Przemyśla. Przypomina bezzałogowy płatowiec, a zabezpieczyła go już żandarmeria wojskowa.
0: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
17: Mówi nam podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii. Obiekt prawdopodobnie został wykonany na drukarce 3D. To potwierdzą jeszcze badania. A żużlowiec Patryk Budniak nadal w śpiączce farmakologicznej przeszedł też kolejne badania. To nowe informacje z poznańskiego szpitala po wypadku na torze w Gnieźnie. Stan 19-latka. Nadal jest ciężki, mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski.
13: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek według informacji na dzisiaj ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
17: Klub zapewnia, że wszystkie wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione. Start założył też internetową zbiórkę na rehabilitację żużlowca.
19: SK Rzeszów. Sport.
20: Michał Serkis. W sobotę piłkarze Stali Rzeszów zagrają mecze z Wieczystą Kraków w 33. kolejce pierwszej ligi. Rywale biało-niebieskich plasują się obecnie na trzecim miejscu w tabeli. Rzeszowianie znajdują się kilka oczek niżej. W tej chwili mają na koncie 12 zwycięstw, 6 remisów i 14 porażek. Mecz z Wieczystą Kraków rusza w sobotę o 19.30. Tego samego dnia o 11 na basenie przy Matuszczaka w Rzeszowie ruszy memoriał Jerzego Szczerbatego w skokach do wody. Na trampolinach swoje umiejętności zaprezentują najmłodsi polscy zawodnicy.
21: Hity na czasie po godzinie 10. Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie, hit, który rozgrzewa nas od kilkunastu nawet tygodni. Będzie też między innymi Alex Warren i Fever Dream i Another 54 Ultra, czyli Talk to You. Taka świeżynka. A na początek Robin Schulz, Michał Sobkowski, witajcie.

wideo i wszystko jedno na antenie Radia SK. No, fanom Eurowizji wczoraj wieczorem na pewno nie było wszystko jedno. Poza nami pierwszy półfinał i naprawdę bardzo dobry występ Alicji Szemplińskiej. No, trudno było nie mieć ciarów, zwłaszcza przy tak potężnej końcówce.

0: Wow, wow, wow.
1: Thank you, Europe. Dziękuję.
0: To my dziękujemy. Stresu było sporo, bo Polska została ogłoszona jako ostatni finalista, ale jak wcześniej dali znać, że kolejność jest losowa, a nie że zgodna z zajętymi miejscami, to ja już byłem spokojny. Jakby Alicja nie przeszła do finału, to ja bym złożył wniosek o dołączenie Polski do Afrykańskiej Unii Nadawców. Naprawdę. O ile w ogóle taka unia istnieje. Alicja, brawo, brawo, brawo. Trzymamy kciuki za podobny występ w sobotę, a jestem pewien, że będzie dobrze. Marshmello, Ellie Goulding i Ava Young. Będzie dobrze w Radiu SK już za moment, bo będzie Save My Love, a później Alex Warren.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
6: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
8: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
13: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja salon łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów, ulica Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Do zobaczenia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: SK.

0: Rihanna i świetny Diamonds na antenie Radia SK. Mamy czas przyjęć komunijnych. Różne rzeczy potrafią się wydarzywać. Na przykład, jak czytam, w okolicach Grodziska Wielkopolskiego na parkingu przy restauracji przy okazji takiego komunijnego przyjęcia dwóch chłopców, 9 i 10-latek, postanowili podczas tego przyjęcia wykorzystać czas na tym parkingu i zarysowali kamieniami, nie diamentami, ale kamieniami to też boli, około 40 samochodów gości. Ja pamiętam, że było coś takiego, już dawno temu miałem pierwszą komunię, że było coś takiego jak pamiątka z pierwszej komunii świętej, ale to chyba było coś innego. Damiano Dawid za chwilę w SC i Born with a Broken Heart, a później Komodo. Radio
1: SK. Reklama. Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
2: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
3: A jak to wpływa na państwa codzienność?
2: Ciągle coś się nie domyka.
1: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
3: Proszę pana, bo tam są drzwi.
4: Polskone Porta Dere Ercato.
5: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
6: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
7: Zabawę zawsze jest marzeń.
8: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
9: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt S.A. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Kiełbasa podwawelska Dobrowolscy. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Jogurt Fantazja od 98 do 118 gramów. Jedyne 2,69 przy zakupie dwóch sztuk.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Interesują Cię służby mundurowe albo sport?
5: Wybierz liceum w Tyczynie. Połącz naukę z zajęciami z prawa, samoobrony i technik interwencji. A jeśli lubisz aktywność, rozwijaj swoją kondycję na treningach sportowych.
6: Przygotujemy Cię do służby i pomożemy zdobyć umiejętności, które przydadzą się w każdej sytuacji.
7: Nasza szkoła jest otwarta. Przyjdź i zobacz. Na własne oczy.
5: Liceum w Tyczynie. Tu zaczyna się Twoja przyszłość.
8: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
11: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Tak dałem do pieca przed godziną 11 na antenie Radio SK, a raczej wcisnąłem gaz do dechy. Christian Marki i Fast Cars and Superstars przed 11. Po 11 hity na czasie i będzie numer 1 w Polsce. New Religion, Bibi Rexha i Faithless.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
4: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnik-malgosia.com.
5: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
6: W Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
8: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a Ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
9: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
10: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
17: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
18: W regionie przewaga chmur, do tego mogą też pojawić się przelotne opady. Uważajcie, na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle od 9 do 10 stopni. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. W nocy od 2 do 4 kresek, jutro 20 stopni.
16: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Minęła 11, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek Dolny Śląsk, gdzie trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie reporter SK. Doszło do niej na osiedlu przy Lesie w Lubinie. I z tym tematem ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
13: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy Lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
2: Strażacy zakończyli działania w Puszczy Solskiej. Trwa szacowanie strat po ogromnym pożarze lasu. Jak mówi nam Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki takich pożarów są
19: często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
2: A ze względów bezpieczeństwa nadal obowiązuje zakaz wstępu do spalonego lasu. Rodzice młodych sportowców ruszyli z pomocą, a to po kradzieży sprzętu z magazynu Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki. Łupem padł sprzęt do pomiaru czasu warty 80 tysięcy złotych i niezbędny do organizowania profesjonalnych zawodów.
20: Ktoś ukradł młodym ludziom marzenia, bo my teraz jako związek zostaliśmy na początku sezonu bez sprzętu do zawodów, do pomiaru czasu. Nie jesteśmy w stanie jako związek zorganizować zawodów, zmierzyć prawidłowo czasu według wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Także jesteśmy załamani.
2: No, opowiada prezes związku Szymon Niestatek. Rodzice zorganizowali internetową zbiórkę na nowy sprzęt.
21: SK Rzeszów News.
22: Miał serki z oszuści podszyli się pod internetowy profil wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul. Do urzędu zgłosiła się kobieta, do której napisała osoba używająca zdjęć wojewody. Oszust nakłonił ją do przelania mu pieniędzy. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie. Prawie 90 milionów złotych otrzymała Państwowa Straż Pożarna na Podkarpaciu. Dzięki środkom wybudowane zostaną nowe budynki w Dukli, Rzeszowie, Ustrzykach Dolnych i Lesku. Zmodernizowany zostanie również symulator do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych w jednostce w Rzeszowie.
0: Fajnie gramy, to wiadomo, ale fajnie gramy również po polsku. W tej godzinie będzie naprawdę fajnie, bo będzie bledka, komu miałabym powiedzieć. Wiktor Waligura i Cztery Proroku również, a także coś od Dawida Podsiadło. Na początek najpopularniejszy hit nad Wisłą, New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Michu Sobkowski, witajcie. 11.03, PSC już grają.

0: Wiktor Waligura na antenie Radia SK4, pora roku. Ciekawe, jaka pora roku będzie tam, gdzie was wysyłamy w ostatni weekend maja.
1: Odlot ściśle tajny.
0: No na pewno będzie ciepełko, jestem przekonany. I wiemy też na pewno, że na pokład naszego samolotu dostaje się Ola razem z narzeczonym. Świeżo upieczone to narzeczeństwo, bo zeszło miesięczne. No i tak jak przyszły rok, to mają być podróże głównie między salą weselną, gośćmi a salonem ślubnym. No to jeszcze ten ostatni weekend maja jest razem z Eską gdzie? A tego właśnie nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, że wiadomo kiedy. Ostatni weekend maja, wiadomo z kim, Eskowa ekipa, ale nie wiadomo dokąd. Są podpowiedzi, tak, codziennie są podpowiedzi. Uwaga, szanowni państwo, podpowiedź na dziś. Proszę bardzo, trzymajcie się mocno, usiądźcie wygodnie.
2: Szanowni państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: 300 czego? Nie pytajcie mnie, bo nie mam zielonego pojęcia, ale za to no już wiecie, że no właśnie takiego mamy kapitana, moi drodzy. Takiego mamy kapitana. A zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK. Za chwilę Lady Gaga.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama. Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
4: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czekaj dał, odpuści cenę każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Pomagamy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
4: To nie weekend jest. To twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, rynek 17. Boss Exclusive Night Club. I po reklamie.

0: Shakira i Wyclef Jean, czyli Hips Don't Lie na antenie Radia SK. Nie są to najlepsze wieści dla budżetu państwa, ale dla kierowców bardzo dobre wieści. Wiemy już na pewno, że program ceny paliwa niżej będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, czyli do końca maja. To jest oficjalna informacja z Ministerstwa Finansów. Więcej szczegółów oczywiście w newsach o godzinie 12. Wcześniej Sombr 12 to 12, a później m.in. Armin van Buuren, który powrócił w blasku i w chwale do Elski ze swoim Estate of Trance. Generalnie legenda powróciła, czyli SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20, właśnie między innymi z Arminem van Buurenem, a w aplikacji Radia SK, którą można za darmo ściągnąć, jest cały stream SK Live Remix, czyli EDM, muzyka taneczna, muzyka klubowa na wyciągnięcie ręki i paluszka, gdziekolwiek tylko będziecie chcieli jej posłuchać i przy niej się porządnie pobawić.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się Twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
6: Prowadzisz firmę? Postaw na najwyższy komfort z Renault Auto Wieliczka. Poznaj hybrydowego SUV-a Citroena C5 Aircross. W abonamencie dla firm już od 899 zł netto miesięcznie. Do 8 lat dodatkowej ochrony Citroen WeCare. Wybierz wygodną jazdę i zyskaj spokój na lata. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault Auto.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
10: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: takie bardzo dobre granie przed godziną 12 na antenie Radia SK. Rule i Don't Say That. Przedpołudnie ze Ską zakończone. Rozpoczynamy popołudnie z hitami na czasie i z Kasią Męsierską od jej Tate McRae i Just Keep Watching. Michał Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
5: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że Twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: 10 do 11 stopni mamy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Do końca dnia przewaga chmur i przelotne opady też mogą się pojawić. W nocy od 2 do 4 stopni, jutro około 20. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej i Kopista.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o groźby, które przed wypadkiem miały pojawiać się w internecie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, śledczy szczegółowo analizują wszystkie okoliczności.
8: Po zapoznaniu się przede wszystkim z komentarzami, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych, poznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
7: A równolegle trwa też śledztwo dotyczące samego wypadku, w którym zginął poseł. Są super nowoczesne i jeszcze w tym miesiącu trafią do Polski. W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa odliczanie do przyjęcia pierwszych myśliwców F-35.
9: To, co wyróżnia samoloty F-35, to bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
7: Mówi Marek Sobiera i rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów. Angielski poszedł jak spłatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści zakończyli 3-dniowy egzaminacyjny maraton.
10: Egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejsze angielski zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
11: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
7: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
12: SK Rzeszów News.
13: Jał Serkis. Trwa ustalanie przyczyn pożaru, do którego doszło dziś rano w miejscowości Rudka na Podkarpaciu. Doszczętnie spłonął drewniany budynek gospodarczy, a ogień przeniósł się na dom mieszkalny. Spłonęły również 2 samochody. Na szczęście nikt nie został ranny. Miasto Rzeszów podpisało już umowę na budowę 2 mini-rond na Słocinie. Pierwsze powstanie na skrzyżowaniu ulicy Słocińskiej, Świętego Rocha, Wieniawskiego, Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich. Drugie na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Powstańców Wielkopolskich. Szczegóły na stronie ratusza.
14: Niektórzy nazywają ją małym piątkiem, inni apogeum, bo praca się zebrała z poniedziałku do piątku nadal daleko i jakoś tak sama zrobić się nie chce. Środa w kalendarzu. 2:02. Tate McRae, a także Teddy Swims, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Tak będziecie śpiewać, jak już wyjdziecie z pracy. Lerek Nowator, moja panienka w Radiu SK, 17 po 12. Angie Just, Caris i Zokaria to za chwilę. Ciekawe fakty, o których nie mieliście pojęcia, ale którymi potem możecie pochwalić się znajomymi, jak będziecie z nimi rozmawiać. Część pierwsza. Pszczoły śpią od 5 do 8 godzin w ciągu dnia, zazwyczaj wewnątrz kwiatów, jeżeli nie w swoim ulu. I jeżeli śpią wewnątrz kwiatów, to uwaga, trzymają się, bo śpią w parach, za stopy, żeby nikt nie wypadł. Wszyscy, mam wrażenie, patrząc po tym, jak śpimy w parach, bywamy w swoich łóżkach pszczołami.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
8: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
9: Zabawę!
10: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
11: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Ucząc innych, uczysz samego siebie. Janek jest nauczycielem i wie, że aby inspirować innych, samemu trzeba się rozwijać. Dlatego wciąż w czymś się szkoli. Teraz w grze na ukulele i garncarstwie. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
13: Okej, raport wysłany.
14: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
13: Słucham?
14: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
13: O kim ty mówisz?
14: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
13: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
14: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
15: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
16: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
17: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
20: I po reklamie.
21: SK. SK. SK.

0: Damiano David, Zombie Lady w Radiu SK. 24 minuty zostały jeszcze do godziny 13 i ostatnie miejsca zostały jeszcze na odlot ściśle tajny. Dobra, wcale nie ostatnie, ale jak się powie, że ostatnie, to jakoś tak chętnie się zgłaszacie, więc oczywiście zróbcie to. Nie wiecie dokąd, wiecie kiedy, wiecie z kim, wiecie, że ekipa będzie fajna i wiecie jak. I my tyle samo wiemy dokładnie. Więc jeżeli chcecie polecić z nami w nieznany z Radiem SK, to zgłaszajcie się już teraz sk.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie szczegóły zgłoszenia czekamy. Ekipa powoli kompletowana, bo w poranku wygrywacie te wyjazdy, żeby potem razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem spędzić weekend w przepięknym, trzymam za to kciuki, w przepięknym miejscu. Szczegóły na sk.pl. The Weekend za chwilę w SC.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
8: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
9: A jak to wpływa na państwa codzienność?
8: Ciągle coś się nie domyka.
7: Albo zgrzyta.
10: Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
9: Proszę pana, bo tam są drzwi.
11: Polskone Porta Dere Ercato.
12: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
0: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
13: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
18: I po reklamie.

0: ósmoklasisty tutaj w naszym studiu. Jazzy Can't Deny w Radiu SK z matematyki, co gorsza. Nie wiem dlaczego, po co i kto go tutaj zostawił. Jeżeli to ma być test dla mnie, to jak zacznę robić, to prawdopodobnie nie odezwę się już do godziny 15, czyli do momentu, do którego trwa mój program i będę kończyła w domu. Więc gdybym nie wróciła po 13, to właśnie to robię. Po 13, niemniej jednak najlepsze hity dla was mam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie, a warto?
11: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja salon łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów, ulica Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Do zobaczenia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
19: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łońcu, Cieprze, Worsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
18: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
19: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
18: Mniam!
20: I po reklamie.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
24: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
25: Dolotne opady deszczu w regionie mogą nam się dziś jeszcze pojawić. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle od 10 do 12 stopni. Przed nami też chłodna noc od 2 do 4 kresek. A teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Piłsudskiego, Powstańców, Warszawy oraz Kopisto.
23: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
21: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: 13, Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw brutalnie pobili, potem podpalili na stosie dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie.
1: Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie.
0: Zaznaczyła sędzia Barbara Markowska, wyrok jest nieprawomocny. Zapowiedzi stały się faktem, ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
2: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży.
0: No już wiadomo, że jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, za 98 6 zł i 98 groszy, a cena oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł i 92 groszy. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa. Towarzyszy temu specjalny ceremoniał. W rzeczywistości jednak mowa jest pisana przez rząd i przedstawia plany na najbliższą sesję parlamentu. Król Karol podkreślił, że niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu, a konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem.
3: SK Rzeszów News.
25: Michał Serkis, zapraszam. Dla żartu powiadomił o podłożeniu ładunku wybuchowego, teraz będzie tłumaczył się przed sądem. To 15-letni mieszkaniec Chojnic, który zadzwonił na telefon służbowy SOR przy Lwowskiej w Rzeszowie. Chwilę później jeszcze raz skontaktował się z centralą szpitala, informując, że poprzednie zgłoszenie było wynikiem zakładu o 100 zł, a wszystko jest żartem. W Jaśle powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Prace mają rozpocząć się w drugiej połowie tego roku. Dotychczasowy, nieczynny dworzec zostanie wyburzony.
5: Słuchanie muzyki redukuje ryzyko wystąpienia demencji o nawet 40%. Proszę zrobić głośniej, bo właśnie teraz będziemy zapobiegać temu, żeby nasz mózg się nie zestarzał. 2 minuty po 13:00. Sanach, kwiat jabłoni i szary świat już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ale ten numer cały czas dobrze brzmi. Armin van Buuren, Shannon Den Adel, In and Out of Love w Radiu SK. Armin van Buuren zresztą pojawi się lada moment w Polsce, dlatego że już w czerwcu zagra na Warsaw Music Festivalu podczas swojego Estate of Trance, czyli legendarnego już, trudne słowo się wylesowało, setu DJ-skiego w Polsce. Wszystko to można zobaczyć na żywo i usłyszeć nawet. No i nie chcę nic mówić, ale Radio SK ma patronat właśnie nad tą imprezą, co oznacza, że prawdopodobnie, a nawet na pewno, będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. Zwłaszcza, że warto na koncerty chodzić, bo badania dowodzą, że ludzie, którzy chodzą na koncerty, są w życiu szczęśliwsi. To znaczy obcowanie z muzyką na żywo pokazuje, że nasz poziom endorfin, serotoniny, wszystkich tych dobrych hormonów, które mamy w sobie oraz to, że w tym czasie przeżywamy fajne momenty z innymi ludźmi, powodują, że nasz dobrostan określany jest jako wyższy. W związku z czym zachęcałabym. Nie zachęcają prawdopodobnie ceny biletów na różnego rodzaju festiwale czy koncerty, bo być może my wychodzimy z tego wydarzenia szczęśliwsi, ale nasz portfel i konto w banku już nie.
1: Radio SK. Reklama. Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko Centrum i Zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes. James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat, Krakowska 20. Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
5: I po reklamie.

0: Eminem zagrał z Rolling Slim Shady. W Radiu SK 21 minut zostało do 14. Oscar Timms co noc zaśpiewa za chwilę w Radiu SK. Czy wy w pracy macie ochotę teraz zaśpiewać Dajcie mi już wszyscy święty spokój? Czy może jakąś wesołą piosenkę pod tytułem tu, tu, tu, tu, tu. Don't worry, be happy, bo szef przyszedł z podwyżką, premią albo awansem? Jeżeli u kogoś niemożliwe się właśnie wydarzyło, to bardzo proszę, żeby dał znać na eskowy Messenger. Tam właśnie czekam na tego typu głosówki, żebyśmy wszyscy mieli nadzieję, że jednak nasz trud w naszych miejscach pracy kiedyś zostanie doceniony.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Ketchup Daftona od 432 do 444 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Szpinak siekany Frosta 450 gramów. Jedyne 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj, czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, dobra. Zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina. 792-01-01-01.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
8: I po reklamie.

0: David Guetta powrócił. Milky, just the way you are w jego remiksie właśnie za nami w Radiu SK przed 14. Osoby, które stoją w trakcie pracy, spalają o 40% więcej kalorii niż te, które siedzą. A te, które chodzą, to w ogóle spalają naprawdę dużo kalorii. Wstać i wyjść z pracy. To by było rozwiązanie. Po 14 kolejne hity.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom. Deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko Centrum i Zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
2: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może Cię tam zabraknąć.
5: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, co w programie pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja Hadle Szklarskie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a Wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy jaśno od 11 do 12 stopni. Jeszcze dziś niewykluczony deszcz. Uważajcie, w nocy od 2 do 4 kresek, jutro około 20. A teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej, Powstańców Warszawy oraz Chopisko.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Trzeba było poderwać polskie myśliwce. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy, informuje Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Dodatkowo w stan wyższej gotowości postawiono systemy rozpoznania. Działania mają charakter prewencyjny. Setki policjantów zaangażowano do obławy w Zagłębiu Miedziowym. Mundurowi szukają podejrzewanego po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiara miarę się znali, cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Na miejscu jest nasz reporter Kamil Warzocha.
0: Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, do poszukiwań zaangażowano kontrterrorystów z Wrocławia. Łącznie w obławie bierze udział około 300 mundurowych z Dolnego Śląska. Szukają mężczyzny, który strzelał w 11-piętrowym bloku przy Jastrzębiej, przed którym właśnie jestem. To tutaj późnym wieczorem w jednym z mieszkań podejrzewany otworzył ogień do 3 osób. Nie wiadomo, czy był to efekt kłótni, czy może egzekucja. Śledczy na razie nie informują o swoich ustaleniach. Ja rozmawiałem z przerażonymi sąsiadami. Kilku z nich przesłuchała już policja. Zabezpieczono też monitoring z osiedla. Z Lubina Kamil Warzocha.
14: Pobiegną w szczytnym celu. Wystartowały zapisy na tegoroczny Poland Business Run.
11: Pobiegniesz, pomożesz, to nasze naczelne hasło. Mało tego, od zeszłego roku przejdziesz, pomożesz, bo włączyliśmy w Business Run też taką formułę, że można przejść tą trasę.
14: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone m.in. na pomoc osobom po amputacji kończyn. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK, a pierwszy bieg 30 sierpnia w Warszawie.
15: SK Rzeszów. News.
13: Michał, serki, zapalej mandaty nic nie dają. Wciąż nie brakuje kierowców na podwójnym gazie. Ostatnio mundurowi z Łańcuta zatrzymali dwie osoby, które prowadziły po alkoholu. Obie miały około 3 promili w organizmie. Zamiast planować tylko odpoczynek, można już zapisać się na wakacyjne szkolenie z wojskiem. Trzecia Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej prowadzi nabór do programu Wakacje z WOT. Na Podkarpaciu szkolenie podstawowe zaplanowano od 27 czerwca do 12 lipca oraz od 14 sierpnia. Będą też krótsze tygodniowe terminy dla osób z doświadczeniem.
16: To co tam na obiad u Was? Pytam wszystkich tych, którzy dziś pracują zdalnie, bo zakładam, że kuchnia serwuje naprawdę dobrze, skoro miała czas ugotować. Nie, wiem, że naprawdę ciężko pracujecie. Wersja dla szefów. I tak w ogóle oficjalna i to jedyna prawdziwa tak właśnie brzmi. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Tame Impala już teraz.

moich żyłach już nie płynie krew. Wymieszana 9-8 oraz

0: od Gipsa w Radiu SK, 17 po 14. Co u Was słychać w tę środę? Nie było takiego pytania, ale są takie odpowiedzi wysłane na SK Messenger. Zapraszamy, nasz Messenger to Wasz Messenger. Wszystkie głosówki mile widziane, zwłaszcza te mówiące o tym, co się u Was dzieje w tę środę. I jest Michał, który miał środę jak wielu innych, mam wrażenie, maturzystów.
1: Cześć, cześć wszystkim. Witam na radiowiczów Eski. My dzisiaj tu maturach zdaliśmy profesjonalnie na wysokie procenty. Bez stresu wszystkim pozostałym życzę. Pozdrowienia dla Was i dla całej redakcji Eska.
0: Zakładam, że to były jakieś matury ustne. Jeżeli o te procenty chodzi, to mam wrażenie, Michał, że coś tam o nich wiesz. Niekoniecznie mam tu na myśli te procenty na maturze.
2: Radio SK. Reklama. Zabawę. Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali pod promie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnik-malgosia.com.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z Tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
11: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
12: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Pewnie, mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
17: I po reklamie.

0: Oni też za miesiąc. Trochę ponad miesiąc na Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started, Radio SK. Trzymajcie kciuki, bo Alicja Szafińska trafiła do finału Eurowizji. A to oznacza, że może mamy szansę przywieźć jakąś nagrodę. W sobotę tego się dowiemy. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, za chwilę wesce.
1: Reklama. Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
4: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Rzeszowie, Dębicy, Tarnowie, Nowym Sączu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-503. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
5: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721. Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
6: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
7: Środę w Kauflandzie. Nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na majowe okazje mamy wszystko. Na ważne chwile. Pierwsza komunia święta to chwila pełna emocji, dumy i wzruszeń. To dzień, który na pewno zostaje w pamięci na całe życie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Eleganckie stylizacje, wyjątkowe dodatki, ujmujące prezenty, które z pewnością podkreślą wyjątkowość tego szczególnego dnia. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
10: I po reklamie.

0: potem mówić swim, BTS i swim przed godziną 15 w Radiu SK. Kilka ogłoszeń mam, radiowych powiedziałabym, bo z parafialnymi to nie ma zbyt wiele wspólnego. Bilety na koncert Maty. Ktoś chętny? To jest już w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeżeli tak, to oni je mają. Pirowski, Pawełek, którzy po 15 wrzucają na luz, takie bilety rozdawać będą. Już teraz można się zgłaszać na SK.pl w zakładce konkursy. Jak już tam będziecie, to sprawdźcie też, czy przypadkiem nie macie czasu, żeby polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Weekend za granicą, w pakiecie z kimś, kogo zabierzecie ze sobą, w wersji all inclusive, wylatujecie w piątek rano 29 maja, wracacie w niedzielę wieczorem 31 maja. Dokąd? Nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem. Nikt z nas nie wie. Także Jankę Skama i Wiktor, którzy z wami polecą, też tego jeszcze nie wiedzą, no bo dlatego to się nazywa odlot ściśle tajny. A jutro z kolei, jak już też tam będziecie, to możecie się dzisiaj już zgłosić, żeby jutro poćwiczyć dykcję na antenie, czyli pobawić się w powtarzanie łamańców językowych. Gadżety czekają w ramach akcji Kasia Dobrze Gada. To tam was odsyłam i zróbcie głośniej radio, bo Pirowski i Pawełek dobijają się do studia, więc za chwilę wrzucają na luz westę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
5: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a Wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, co w programie pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
10: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
11: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
12: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
15: i po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
18: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
19: W Rzeszowie postoj dzień do sporu na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Pobitno. Wzmożony ruch również na Piłsudskiego Rejtana, a także Kopisto. Co w pogodzie? Do końca dnia jeszcze niewykluczone przelotne opady w nocy od 2 do 4 stopni.
17: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do porozumienia wciąż daleko zakończyła się sejmowa komisja w sprawie kryptoaktywów. Rozpatrywano 4 projekty regulujące rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie potwierdził, czy to oznacza kolejne weto.
20: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
0: W piątek w Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna, 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem z zarzutami. Do szpitala dziecko przywiózł ojciec, który zauważył, że syn jest zaniedbany i ma rany na głowie. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
21: Dziecko upadło z łóżka na podłogę i w takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy.
0: Informuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy, zamierza podjąć leczenie odwykowe. Rezygnuje z wygód. Peter Madżar nie przeprowadzi się do oficjalnej rezydencji premiera i nie będzie jeździł limuzyną. Właśnie zapowiedział, że zamierza poruszać się swoją, sprawdzoną Skodą. Przypomnijmy, poprzedni premier Viktor Orban poruszał się kuloodporną limuzyną wartą 750 tysięcy euro.
22: SK Rzeszów News.
19: Michał Userkis do 3 lat odsiadki grozi 19 i 25-latkowi sprawcom pobicia. Mężczyźni w miejscowości Domacyny na Podkarpaciu zajechali drogę 30-latkowi i bez powodu go zaatakowali. Obaj przyznali się do winy. Mają dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz zbliżania się do pokrzywdzonego. Ponad 3,5 tysiąca roślin, tyle drzew, krzewów i traw ozdobnych zostanie posadzonych na osiedlu Miłocin w Rzeszowie w pobliżu ulicy Parkowej. Powstanie tam park, który będzie służył mieszkańcom, a ponadto oddzieli strefę mieszkalną od przemysłowej.
23: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
24: Tym dżentelmenem zawsze jest miło się spotkać w Radiu SK. Damiano Dawid, jego hit The First Time już za moment, a później Ebony Hollow, Dua Lipa, a także Alex Warren ze swoim najnowszym hitem Fever Dream. 2 po 15 wesce, Pirowski, Pawełek, dzień dobry!

0: Alex, Warren i Fever Dream na antenie Radia SK już 14,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witamy tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: I ważna wiadomość od Pawła ze Świdnicy.
1: Aha.
0: Dzień dobry, dzisiaj mam na obiad placki ziemniaczane.
1: O, marzenie, placki ziemniaczane na obiad.
0: Bardzo serdecznie, drogi Pawle, dziękujemy, gdyż znamy też menu, prawda, obiadowe, przynajmniej w jednym regionie w Polsce.
1: No właśnie, ale jesteśmy ciekawi, co u was na obiad, co dzisiaj na talerzu.
0: Ja nie wiem, czy Pawełku, jestem tak ciekawy, żeby ludziom na talerz zaglądać. Już wystarczy, że zaglądamy do ich serc, umysłów i dusz.
1: Ja zawsze zaglądam. Na przykład jak jestem w knajpie i ktoś coś zamawia, to zerkam tam bardzo głęboko w ten talerz komuś.
0: No właśnie, Pawełku, zapytałeś mnie kiedyś, dlaczego już nie chodzę z tobą do barów mlecznych. Pamiętasz?
1: Pamiętam.
0: No właśnie dlatego, że miałem wrażenie, że szybciej jesz mój obiad niż jesz swój.

0: Pawełku, więc aż mi głupio było naruszać mój, skoro konsumowałeś go oczami.
1: Tak, oczami jestem w stanie zjeść dużo.
0: No to co na obiad dzisiaj u was? Zapraszamy serdecznie, obiecujemy, że nasza zupa z najlepszych hitów na czasie będzie idealna i w smak. 664 402 302. Tutaj jest SMS-owo z propozycjami obiadowymi.
1: A na eskowym Messengerze zapraszamy po z głosóweczkami i po nagrody przy okazji.
0: Zapraszamy serdecznie wszystkie Magdy Gessler i Robertów Makłowiczów. Nagrywajcie głosówki, a my wasze najlepsze obiadowe głosówki będziemy dziś nagradzać naszym popołudniowym merchem stworzonym z firmą Warsaw Saints. Czyli firmą, w której ubierałby się Pawełek, gdyby nas było na to stać. New Religion i Bibi Rexa za moment.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
12: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
13: A jak to wpływa na państwa codzienność?
12: Ciągle coś się nie domyka.
11: Albo zgrzyta.
14: Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
13: Proszę pana, bo tam są drzwi.
15: Polskone Porta Dere Ercato.
16: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
17: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
18: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
19: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik.

0: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: I po reklamie.

0: Rudimental i Khalid, All I Know. Gramy wam w Radiu SK. Już pół do czwartej. Witamy was pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, znane ci jest takie hasło jak intryga?
1: Intryga to jest coś mojego ulubionego i ukochanego w
0: I
1: życiu.
0: I bardzo dobrze, bo jesteśmy w intrydze. W intrygę zamieszane są Diana, mama, i Maja, córka. Dzień dobry, Diano, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy Maja nas słyszy, czy jesteśmy, że tak powiem, na jednym łączu tylko my razem?
2: Nie, właśnie jestem na głośno mówiącym i Maja ma bardzo zaskoczoną minę.
0: To prawda, bo Majeczka nie wie, o co chodzi. Dobra, to mama, Diano, wytłumacz tylko, kto dzwoni, żeby Maja się czuła bezpiecznie, że dzwoni dwóch dżentelmenów o szemranej reputacji, jeszcze biorą matkę na głośnik i teraz nie wiadomo, co się dzieje. Proszę bardzo.
2: Radio Eska do ciebie dzwoni.
0: Majeczko, pewnie nie wiesz, w jakiej sprawie, a my tutaj już mamy po małych spytkach i dowiedzieliśmy się, że jesteś fantastyczną córką. Poza tym tylko, że jesteś wzorową uczennicą, przewodniczącą szkoły i nikt na ciebie nie narzeka, to wszystko się zgadza, Maja. Majeczko, nie bądź czerwona. My chcielibyśmy, żebyś trochę za naszych czasów mówiło się popsociła, jednak żebyś zrozumiała, co się kryje za tym trudnym hasłem popsocić, namawialibyśmy cię, żebyś poszponciła troszkę w najbliższym czasie. Jesteś gotowa na szponcenie, Mają?
2: Jest.
0: Majeczko, a co ty byś powiedziała, gdybyśmy cię zabrali na małe szponcenie? Na koncert Maty na Narodowy.
2: Nie, ale... A co? Ja to wierzę.
0: Kochani, to ogłaszamy to wszem i wobec. Maju, Diana, twoja mama ci to załatwiła. Jedziecie na koncert Maty na Narodowy. SK wam zapewnia cały komplet atrakcji.
2: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: 15 maja szykuj się na koncert The Best of Mata na Narodowym. Dwa bilety, podwójne zaproszenie. Wędruję do was.
2: O Jezu,
0: i zauważcie, jaką Pawełek zastosował promocję. Maja użył zarówno do wypowiedzenia twojego imienia, a także miesiąca, w którym koncert się odbywa. A zatem dziewczyny, pojutrze Mata już na was czeka. Ale nie pozwolimy mu czekać za długo. Dla Diany, dla Mai i dla was wszystkich, którzy lubicie Matę, Yoredde Mar już teraz, a jakże w Radiu SK.

0: potencjalnie dobry hit na antenę Radia SK. Potencjał od Sombra. Gramy wam go 22 minuty przed 16.
1: Dukirowski. Beset, to oczywiście. I Pawełek, dzień dobry. Pytaliśmy przed chwilą, co na obiad. Są tutaj różne propozycje. Natomiast jeżeli nie macie pomysłu, to ja mam taką inspirację od Kacpra.
0: Pawełku, co ja się trochę boję twoich inspiracji, muszę jednak powiedzieć, wiesz?
1: Słuchaj, bo może to będzie twój pomysł na kolację.
2: Z racji tego, że mieszkam na Chorwacji i często gęsto próbuję różnych takich rzeczy, to w dniu dzisiejszym jest rekin zrobiony po tajsku. Mięso z rekina w przyprawach tajskich.
1: Taki tam obiadek w środę.
0: No i czego nie rozumiesz, Pawełku? A jak to smakuje, jak schabowy z kapustką mniej więcej?
1: Albo jak mielony.
0: O, jak mielony. Też bym tak sobie wyobrażał właśnie ten zapach. Mielony śledź.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
2: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja salon łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów, ulica Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Do zobaczenia.
3: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
7: Kiełbasa podwawelska Dobrowolscy. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Jogurt Fantazja od 98 do 118 gramów. Jedyne 2,69 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj, czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra. Dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina 792-01-01-01.
9: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
12: I po reklamie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut. Zalia i Vito Bambino stworzyli razem nowy hymn męskiego grania orkiestra na 2026 rok, a nazywa się on Nareszcie.
2: Za chwilę w SC punktualnie o 16 newsy i powiemy w nich o tym, że niskie ceny paliw na stacjach zostaną utrzymane na dłużej.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
6: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
7: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
8: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych myjni ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
9: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Z ważniejszych utrudnień to ekspresowa 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie, przypominamy. Przypominamy również o buspasach w Rzeszowie, obowiązują jeszcze do 17.30. Jeśli chodzi o prognozy, to do końca dnia więcej chmur niż słońca, w nocy od 2 do 4 stopni.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 16. Agata Chruściak. Zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Powiedz, czy po naszej stronie jest bezpiecznie?
16: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łucku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
15: Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny i zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę brał udział w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł operację kręgosłupa. Sportowiec nadal jest w śpiączce. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka. Będzie on obowiązywał co najmniej do końca maja. Kierowcy zadowoleni.
0: Benzyna tanieje, jak najdłużej, żeby było tak.
12: Oczywiście, no benzyna musi być jak najniższa, żeby Polacy szybko mieli czym jeździć.
17: Bardzo dobrze.
18: Dlaczego pani tak sądzi?
17: No dlatego, bo będzie taniej, proszę pana.
15: Mówili kierowcy z Radomia. Jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a diesla 6,92.
19: SK Rzeszów. Sport.
20: Michał Serkis. W sobotę piłkarze Stali Rzeszów zagrają mecze z Wieczystą Kraków w 33. kolejce pierwszej ligi. Rywale biało-niebieskich plasują się obecnie na trzecim miejscu w tabeli. Rzeszowianie znajdują się kilka oczek niżej. W tej chwili mają na koncie 12 zwycięstw, 6 remisów i 14 porażek. Mecz z Wieczystą Kraków rusza w sobotę o 19.30. Tego samego dnia o 11 na basenie przy Matuszczaka w Rzeszowie ruszy memoriał Jerzego Szczerbatego w skokach do wody. Na trampolinach swoje umiejętności zaprezentują najmłodsi polscy zawodnicy.
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
23: W Radiu ESK!
24: Po 16 dużo dobrych dźwięków na czasie do wzięcia. Penny Get the Disco, potem Andy Dust, będzie Igo z numerem Bruce i Sugar Babes z numerem Push the Button, a zatem dawno niesłyszany numer na naszej antenie. Mamy nadzieję, że odkorkuje w was emocje, o których być może byście siebie nie podejrzewali w tych czasach. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
25: Tu Pawełek. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.

0: Obiecane dziewczyny z Sugar Babes, push the button na antenie Radia SK, już kwadrans po 16. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Dzień dobry, dzisiaj pytamy was, no rzekłbym nawet słowami Asi Kołaczkowskiej.
2: Co na obiad?
3: U nas był w supermarkecie, był remanent.
2: Co na obiad?
3: Był remanent, ja musiałem jechać na osiedle.
2: Co na obiad?
3: Osiedle obok.
2: Weź. Nie denerwuj mnie, mężczyzno.
0: Okazuje się, że do takich sytuacji nie dochodzi tylko w kabarecie, ale nawet w kabarecie życia. Zapraszam.
4: Siema, pytacie, co dzisiaj na obiad. Ja właśnie zainspirowany waszym pytaniem zadzwoniłem do żony, a żona mi mówi, no kochanie, co zechcesz, co chcesz jeść, możesz dziś jeść. Byłem trochę zdziwiony, a ona dalej mówi, że po prostu na co masz ochotę, kup składniki, ugotuj, ja też zjem. Więc pozdrawiam, ja jadę na zakupy.
1: Oby w sklepie nie było żadnych remanentów.
0: I kolejek, no i to się nazywa przebiegłość żony level hard. Pawełku, ja w ogóle mam do ciebie pytanie, ponieważ długo ze sobą pracujemy, właściwie pyknęło nam w kwietniu 11 lat. Jaki byś chciał dom, Pawełku?
1: No taki, wydaje mi się, duży, przestronny, jakiś taki, no fajowy taki.
0: To ja mam dla ciebie świetną propozycję.
1: Tak?
0: Kup cegły, cement, tynk, farby, płytki, kleje i zaprawy.
1: No.
0: Wprowadź się. A ja też przyjadę na obiad. Co ty na to?
1: Już pędzę po cegłę.
0: PZ, pędzimy za moment.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
8: Słuchaj Jankesa K.

0: Adama i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
5: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: I po reklamie.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jak dobrze, że jest już środowe popołudnie i możemy wam dorzucić coś nowego do zainteresowania, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, i będzie to hit dziewczyny, którą zobaczyć na koncercie można w najbliższych dniach. Ale trzeba by się udać do Stanów Zjednoczonych. Na całe szczęście posłuchać możecie jej w Radiu SK.
2: No właśnie, Olivia Rodrigo, bo o niej mowa, jest bardzo wyczekiwana z koncertem w Polsce. No, na razie czekanie nam pozostaje. Nie ma informacji o tym, żeby w najbliższym czasie miała się pojawić, ale hitów można słuchać zawsze, tym bardziej tych nowych, bardzo, bardzo dobrych. Drop Dead, tak brzmi tytuł jej najnowszego singla. Chyba nie ma co przedłużać i tylko wypuścić go w eseczce.
0: Jasna sprawa. Dla Oliwii zawsze rozwijamy czerwony dywan. Posłuchajcie, jak brzmi Drop Dead, jej nowość na naszej antenie.

0: Christina Aguilera, Feel This Moment w Radiu SK. 23 minuty przed 17. Pięknie witamy.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: No i od razu spieszymy donieść, że zbieramy ekipę na odlot ściśle tajny, a zatem trzeba mieć w sobie nieco spontaniczności i na moment też zapomnieć o poczuciu kontroli, bo kontroli nad tym, gdzie polecicie, nie macie. To trzymamy w tajemnicy do samego końca, ale pilotami, animatorami tej wycieczki są ludzie, których imiona i nazwiska dobrze znacie. Kama, Jankes i Wiktor z pop rannego programu w Radiu SK.
1: Tak jest, w naszej aplikacji mobilnej za darmo możecie się zgłosić po odlot ściśle tajny i później poczuć się tak jak Ola dzisiaj rano.
2: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Wy zorganizujcie sobie wyłącznie czas, a my zorganizujemy wam całą resztę. Jeżeli chcecie poczuć ten stan wygrywania odlotu ściśle tajnego, koniecznie zahaczcie o naszą aplikację. Tam możecie zgłosić się do zabawy. A jeśli chcecie poczuć inny stan, na przykład ten stan od Sanach, to zostańcie z Radiem SK, bo za moment gramy ten wielki hit. Radio
4: SK. Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: Kto zwalcza ból?
12: Fundary!
11: Kto?
12: Fundary!
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Uwaga, uwaga. Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa. Strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
12: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: I po reklamie.

0: Fast Cars and Superstars na antenie Radia SK jeszcze przed 17. Za moment wyruszymy w podróż po najciekawsze informacje.
1: Tak, będzie bardzo ciekawa, bo jest opcja na darmowe wakacje na Helu albo w Trójmieście. Trzeba tylko zrobić jeden dobry uczynek.
0: Czyli zawsze jest jakieś ale.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
8: Żabawel zawsze jest marzeń.
2: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali pod promie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
9: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
10: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, co w programie pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
12: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
15: Ser edamski i gołda włoszczowa. Jedyne złoty 99 za 100 gramów. Ciastka delicje szampańskie 147 gramów. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk.
14: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
16: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
18: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
19: Przypominamy, że buspasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do godziny 17.30, a teraz wzmożony ruch w okolicach Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. Jeśli chodzi o prognozę, do końca dnia więcej chmur niż słońca. W nocy od 2 do 4 stopni na termometrach, jutro maksymalnie 20.
17: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Już prawie 17, Agata Chruściak. Zapraszam. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. W bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
20: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
3: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa. Na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych i nie było konieczności ewakuacji. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. Typowy dzień zaczynał się wspólnym śniadaniem i sprzątaniem.
21: Potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
22: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu.
3: Mówili Kuba i Ania, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku. Wtedy zebrano na plażach ponad 2 tony śmieci.
23: SK Rzeszów News.
24: Michał Serkis. Nowe ronda w Rzeszowie zostaną wprowadzone testowo. Chodzi o te, które mają powstać na Słocinie. Prezydent miasta poinformował, że teraz będzie obserwacja, jak nowa inwestycja wpłynie na ruch. Jeśli się sprawdzi, miasto nie wyklucza, że takie rozwiązania pojawią się na innych rzeszowskich skrzyżowaniach. Podkarpacki Urząd Wojewódzki przypomina o wyrobieniu paszportu przed wakacjami. Obecnie czas oczekiwania wynosi około 14 dni. Natomiast w szczycie sezonu może wydłużyć się do 3 tygodni. Dokument wyrobicie w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu, Stalowej Woli i Tarnobrzegu.
25: Rzuć na luz!
26: Rzuć na luz!
27: Rzuć na luz!
28: Rzuć na luz!
29: Rzuć na luz!
0: W Radiu SK. 17 w Radiu SK otwierają Justin Bieber i Nicki Minaj, ale będzie też Alvaro Soler, Miu i Zalia, a także Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor. Pięknie Was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor. To był Can't Stop the Feeling w Radiu SK. Na zegarkach już niemal kwadrans po godzinie 17. Panie Pawełku.
1: Pani Pirowski,
0: czy
1: dzień
0: to dobry,
1: dobry
0: moment, by powitać królową Polski, panią Jadzie?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, królowo, witamy. Pirowski i Pawełek. Witamy was serdecznie i oto rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Wkładam przedmiot, a wy dzwońcie 664 402 302. Skarpetki z naszego merchu do wzięcia i dorzucimy jeszcze, myślę, w bonusie eskowy kubeczek.
0: Zapraszamy serdecznie. Pani Jadziu, czy moglibyśmy poprosić o podpowiedź?
2: Można to ugryźć.
0: W sensie, że może pani ugryźć odpowiedź?
2: Nie, nie, nie mogę ugryźć odpowiedzi i nie mogę ja tego ugryźć.
3: A ja ugryzłem.
2: A Pawełek ugryzł.
0: A Pawełek ugryzł. Czyli przedmiot do gryzienia, ale nie przez człowieka, czy nie przez panią?
2: Nie przez człowieka.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Odbieramy to połączenie. Dzień dobry.
4: Cześć.
0: Kogo witamy? Cześć.
4: Czy to jest miękkie?
3: Jest miękkie i przyjemne, tak.
4: Dobrze, mam jeszcze pytanie, czy to typowo się je, czy raczej tylko można to ugryźć?
3: Raczej można tylko ugryźć.
4: Okej, czy to... Nie, nie wiem, piłka?
0: Piłka, nie. Nie jest to piłka, ale wydaje mi się, że potraktujcie to jako podpowiedź, bo rzeczywiście sprawa jest związana z czworonogami. I Pawełkiem aktualnie,
3: nawet,
0: dwunożnym.
3: No czuję tutaj zapach czworonoga na tym przedmiocie.
0: Czujesz zapach czworonoga, czuję. Pawełku. Tym bardziej doceniamy to, że ten przedmiot wciąż jest w twoim ręku, a nie już w rękach.
1: Wyplułem.
0: Czyli capi.
1: No nie chciałem tego mówić, ale tak.
0: Przedmiot capiący dzisiaj. Zapraszamy za moment na rundę drugą.
5: Reklama.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50.

0: Rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
9: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na serwisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
10: Na majowe okazje mamy wszystko. Na ważne chwile. Pierwsza komunia święta. To chwila pełna emocji, dumy i wzruszeń. To dzień, który na pewno zostaje w pamięci na całe życie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Eleganckie stylizacje, wyjątkowe dodatki, ujmujące prezenty, które z pewnością podkreślą wyjątkowość tego szczególnego dnia. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Galeria Nowy Świat. Krakowska 20.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
13: I po reklamie.

0: Beautiful People od Davida Getty i Sia w Radiu SK 29 minut po godzinie 17. Wracamy do zabawy, co Pawełek trzyma w ryjku. Co nieco o tym przedmiocie już wiemy. Wiemy, że można ją gryźć, szarpać, podrzucać i miętosić. Ale w 99% nie robią tego ludzie. W tym 1% znajduje się dzisiaj Pawełek.
1: To do najszym przedmiot w ryjku.
0: Pani Jadziu, przypomnijmy kategorię. A, przypomnieliśmy,
2: coś
0: że można gryźć.
2: Okay. Ale nie przez ludzi. Człowieka.
0: Dobra, zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie. 664-402-302. A do wzięcia dzisiaj elementy merchu popołudniowego Pirowski, Pawełek i Warsaw Science.
1: Chciałem podpowiedzieć, że to też wydaje taki, o, taki dźwięczek.
0: Ale są takie, które wydają jeszcze gorsze dźwięki. Dzień dobry.
2: Niektóre piszą.
3: Dzień dobry, witam.
0: Kogo witamy?
3: Wiolę.
0: Dzień dobry, Wiolu. Próbujesz z pytaniami, czy celujesz w nazwę przedmiotu?
3: Tak, nie, próbuję z pytaniami, bo dopiero co wsiadłam w auto i włączyłam radio.
0: Jasna sprawa.
3: Powiedzcie mi, jaki to ma kształt?
1: Akurat to jest w kształcie takiego kapcia, ale to ma przeróżne kształty. Są jakieś takie fikuśne.
3: Dobra.
1: Są,
3: dobra.
1: No.
3: Zaryzykuję jeszcze jednym pytaniem. A czy to wydaje dźwięki?
0: Ta akurat na szczęście nie, bo byśmy zwariowali,
1: tak,
0: ale
1: generalnie
3: tak. Dobrze, to strzelam, to jest zabawka dla psa?
0: To jest zabawka dla psa, tak jest. Brawo, brawo, brawo. Coś w rodzaju gryzaka, ewentualnie, no, tak by się wydawało. O, złapałem,
3: dobra. Wszyscy mamy jedno i to samo na myśli.
0: Wszyscy mamy tego samego psa, chcesz powiedzieć.
2: Nie, no, tak.
0: Gratulujemy serdecznie. Nagrody są twoje, wygrywasz dzisiaj merch popołudniowy w Radiu SK. Wielkie brawa. Pani Jadzia
3: super,
0: żyje
3: dzięki.
0: Już własnym życiem, a zatem...
2: Oddali.
0: Pani Jadzia chyba adoptowała pieska przy okazji, w dodatku, no nie swojego.
4: Jadzi,
0: ale...
4: w studiu nie ma żadnego psa. Do kogo mówisz?
0: Tylko ci się wydaje, Jadzia. To jest Pawełek, tak. To jest Pawełek, Jadziu.
2: Pawełek na czworaka chodzi?
0: No, przy tobie tak. Zobacz, kolana mu miękną. Sean Paul.

0: Holy Don't Say That w Radiu SK już 22 minuty przed godziną 18. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pawełek.
0: No i zerkamy w stronę muzyki, którą za moment wam zaserwujemy, żeby dobrze się wracało do domu. Mamy taką nadzieję, no chyba żeby była inna sytuacja, jesteście w pracy. Proszę dać znać SMS-em albo głosówką, zmienimy plany muzyczne. Ale te dobre na dom tak zwane to m.in. Just T i Turn the Lights Off. Dołożyłbym jeszcze Dua Lipę.
1: Och, zawsze. Ale trzeba pytać.
0: Przed 18 będzie jeszcze jedna muzyczna niespodzianka.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
4: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
8: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
9: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
10: Prowadzisz firmę? Postaw na najwyższy komfort z Renault Auto Wieliczka. Poznaj hybrydowego SUV-a Citroena C5 Aircross. W abonamencie dla firm już od 899 zł netto miesięcznie. Do 8 lat dodatkowej ochrony Citroen WeCare. Wybierz wygodną jazdę i zyskaj spokój na lata. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault Auto.
11: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, co w programie pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
14: I po reklamie.

0: Talk to You. Gramy wam na finał naszego środowego spotkania z popołudniowym programem w Radiu SK. Za moment 18.
1: No, a to oznacza w SC jedno. Zaczyna się imprezka. Zaprasza Michał Hanczak. Widzę wypakowany hitami na czasie, więc będzie się działo.
0: To jest gentleman, który nigdy nie podpiera ściany. Zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
4: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Przyszłość twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.
7: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
8: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
7: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
8: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
7: Mniam!
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Temperatura w regionie spada i w nocy na termometrach zobaczymy od 2 do 4 stopni maksymalnie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i 20 kresek powyżej zera. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Marszałkowskiej w okolicach Ronda Kuronia i Ronda Powitno.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. To celowe uderzenia na obszary położone najbliżej granic państw NATO. Tak Wołodymyr Załański komentuje zmasowane ataki na Ukrainę i wylicza, że od początku doby Rosja użyła do nich już co najmniej 800 dronów. Pod ostrzałem znalazły się głównie zachodnie obwody. Są ofiary i ranni, a w związku ze zmasowanymi atakami Polska poderwała myśliwce. Historyczna wizyta po raz pierwszy od 9 lat. Donald Trump przyleciał do Chin. Ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej, m.in. o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump zostanie w Pekinie do piątku.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
17: Kolejny fantastyczny mecz Igi Świątek na turnieju WTA w Rzymie. Tym razem polska singlistka pewnie pokonała Jessica Pegula 6-1, 6-2 i w znakomitym stylu awansowała do półfinału. Świątek w półfinale zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Heleną Rybakiną. Za 2,5 godziny zaległy mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Pojedynek będzie zacięty, bo oba zespoły mają po 49 punktów i tracą do liderującego Lecha Poznań 7 oczek.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK Rzeszów News.
16: Jałusarki ze w Jaśle powstanie nowoczesny dworzec kolejowy. Prace mają rozpocząć się w drugiej połowie tego roku. Dotychczasowy nieczynny dworzec zostanie wyburzony. Do Krosna powrócił program Mieszkanie za remont. Ten umożliwia wynajęcie mieszkania w zamian za przeprowadzenie remontu we własnym zakresie przez przyszłego najemcę. Program jest skierowany do osób mieszkających lub planujących stały pobyt w Krośnie bez własnego mieszkania i zaległości czynszowych, których dochody nie przekraczają określonych limitów. Czas na składanie wniosków macie do 8 czerwca.
0: Imprezka.
14: Skoro 2 minuty po godzinie 18, no to można już mówić dobry wieczór, mimo że jeszcze jest jasno na zewnątrz, co niewątpliwie mnie bardzo cieszy. Jasne jest to, że to będzie dobry wieczór, jak zostaniecie z Eską. Przed nami m.in. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual. Od tego zaczynamy. Tu Hanczak. Witajcie.

Macie ochotę na trochę zabawy dzisiaj wieczorem? Nie musicie od razu tańczyć, nie musicie od razu robić nie wiadomo jakich tam wygibasów, ale oczywiście możecie. Ale też zachęcam do tego, żeby po prostu pobawić się ze mną w różne gry i innego typu rzeczy, które zaplanowałem do godziny 21. Zobaczymy, czy macie trochę siły tak na półmetku tygodnia, w sumie to już nawet trochę za półmetkiem. Enrique Pitbull, I Am Chino już za nami, to tam obiena. Ja was dzisiaj wieczorem chciałem zapytać o wasze ulubione zabawki. Tak, wiem, to może być dla niektórych kontrowersyjne i w sumie to czekam na wszystkie złe odpowiedzi na Messengerze Radia SK z waszymi głosówkami. Tutaj bardzo chętnie sobie

0: Sezon się kończy. To znaczy hit pod tytułem Sezon, bo jeszcze 12 sekund zostało tego hitu. To Dawid Podsiadło. Jeszcze nie raz ten sezon rozpocznie na antenie Radia SK oczywiście. Głosować możecie w gorącej 20 na sk.pl na ten właśnie hit, a na Messengerze Radia SK pytam was dzisiaj o wasze środowe zabawki. Marta się odezwała.
1: No, hejka SK. Cześć. Moją dzisiejszą zabawką jest oczywiście pędzelek. Ale żeby nie było, taki otwarty.
0: A, okej, okay, dobrze, że dodałaś, bo już myślałem o innym pędzelku, też do malowania, ale jak się okazuje, duże dziewczynki mają duże, poważne zabawki, jak na przykład Sara.
2: Czułem Radio SK. Moją dzisiejszą zabawką była kosa spalinowa, ponieważ musiałam wyczyścić cały rów i mało tego, przyszła do mnie sąsiadka i poprosiła również o skoszenie całego wielkiego pola, także gorąco pozdrawiam wszystkich koszących trawę małymi, dużymi kosami i kosiarkami.
0: Na Messengerze Radio SK opowiadacie o swoich dzisiejszych zabawkach, przy okazji się dowiaduje, co się u was ciekawego dzieje. A za kilka chwil te, które wykosiły konkurencję. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love wam zagra. Radio
3: SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radio SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
10: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
11: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
15: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
16: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
20: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
1: i po reklamie.

0: Czy wy też tak głośno podkręciliście radio, kiedy Calvin Harris zaczął grać My Way? Ja to zrobiłem tu w studiu do tego stopnia, że kolega z Newsroomu wpadł do studia i powiedział: ale świetny kawałek, dawno go nie słyszałem. Też go uwielbiam. My Way za nami w imprezę, 20 minut do godziny 19. Za chwilę Sombr, będzie Taylor Swift, ale wcześniej pytam was o wasze dzisiejsze zabawki, zabawki dla dorosłych. Na przykład Karolina napisała mi na Messengerze Radia SK, że głównie bawi się dzisiaj wałkiem, bo robi ciasto. No i to jest bardzo dobra zabawka. Kończy się czymś całkiem smacznym. No to sprawdźmy jeszcze, co u Ani. Tutaj czeka głosóweczka.
1: No ja to się cały dzień bawię szwami po usunięciu zęba. Tam sobie językiem smyram.
0: Ach, no właśnie, ja tak to jest, że człowiek niby wie, że nie powinien tam pchać tego języka, ale i tak mimowolnie cały czas to robi. Zupełnie tak jak na randkach niektórych z pewnymi osobami.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
10: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
11: Uwaga! Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilety dostępne na Stage 24.
12: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
13: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
14: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
15: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
16: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
15: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
16: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
15: Mniam!
17: Serdecznie zapraszam do nowo otwartej strzelnicy powiatu rzeszowskiego, znajdującej się na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów Dworzysko przy ulicy Biznesowej 15. To najnowocześniejszy obiekt w Polsce ze strefą do strzelań dynamicznych. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Powiat Rzeszowski dba o bezpieczeństwo. Do zobaczenia na strzelnicy. Waldemar Pijar, sekretarz powiatu rzeszowskiego.
7: To będzie ostatnia reklama.
18: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
19: I po reklamie.

0: Tu imprezka Westechanczak z tej strony i Jazzy Candy Nights. No takiego grania u nas nie brakuje, zwłaszcza w piątkowe wieczory, bo przypominam, wróciło SK Live Remix, kultowy dla wielu osób program, a tam m.in. Armin van Buuren gra swoje Estate of Trance, ale też inni światowej klasy DJ i producenci grają swoje sety. Mamy też miks radiowych hitów, żeby dobrze wejść w weekend. To w piątkowy wieczór, oczywiście od 20 na antenie Eski, ale mówią, że środa to mały piątek, więc jeżeli ktoś dzisiaj chciałby się już w taki imprezowy nastrój wprawić, to proszę bardzo. SK Live Remix czeka też przez całą dobę codziennie w naszej apce na smartfony, także jeżeli jeszcze jej na swoim smartfonie nie macie, to możecie ściągnąć. Tam też oczywiście Radia SK można słuchać, na przykład w podróży tam, gdzie nie ma zasięgu w takim tradycyjnym radiu. Za chwilę 19, za chwilę powiem, jak zdobyć bilety na koncert pewnej gwiazdy, która za kilka dni przyleci do Polski. Radio
1: SK. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2290.

0: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja Salon Łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów, ulica Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Do zobaczenia.
5: Siema! Szukasz szkoły, która nie jest nudna jak zeszyty do matematyki? Wpadnij do nas, do Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim.
6: ELO to spoko zdawalność matury oraz darmowe wyjazdy do Hiszpanii. A technikum to zdobyte kwalifikacje oraz zarobiony hajs w Austrii.
7: Wybierając zawód mechanika, zrobisz prawko zupełnie za darmo.
8: Jeśli w przeszłości nie chcesz sobie strzelić w kolano, to mamy na to radę. Dzięki Strzelcowi nauczysz się przetrwania i bycia prawdziwym Sigmą.
9: Nie czekaj, dołącz do nas, znajdź nas w mediach i bądź częścią naszej społeczności. Czekamy na Was. Buziaczki!
10: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w Twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
12: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
13: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
16: Rzeszów na czasie.
17: Michał Serkis, Rzeszów zatańczy dla chorych onkologicznie dzieci. Taneczny Rzeszów połączył siły z Fundacją Iskierka i wspólnie organizują zbiórkę dla dzieci z oddziału w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie.
18: O godzinie 17 będzie High Heels dla osób tańczących, dla osób nie tańczących później. Ja z Adasiem, czyli moim partnerem tanecznym, poprowadzimy paciatę.
17: Mówiła Joanna Wilk z Tanecznego Rzeszowa. Wydarzenie rusza w niedzielę o 17 w klubie Aloha w Galerii Nowy Świat.
15: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
19: Muzyką się żyje.
20: Ale to były emocje. Trzymali nas w niepewności do ostatniej chwili, no ale najważniejsze, że się udało. Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji i wiadomo już, że w sobotę wystąpi w jego drugiej połowie. Alicja pokazała wczoraj rasowy wokal, wykonując piosenkę pod tytułem Pray.

0: Jejku, aż mam ciary nawet teraz. Dużo komplementów zebrał też cały staging, czyli oprawa występu Alicji. O wszystkim oczywiście na bieżąco piszemy na sk.pl. Gwiazda prosto z Jamajki za tydzień w Polsce. Mam dla was bilety na koncert Shona Paula w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Shawn Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Zapraszamy bardzo serdecznie jako Radio SK, więc jeżeli chcecie dostać bilety, które dla was mam, no to musicie mnie po prostu przekonać, że to wy musicie tam być, najlepiej głosówką na Messengerze Radio SK, a jak ktoś umie jeszcze naśladować Shona Paula, to już w ogóle mile widziany, on takim głufim trochę mówi.
1: Imprezka. Imprezka.
0: Albo jakby miał kluski w buzi. Ona na pewno w buzi klusek nie ma, kiedy śpiewa. Bledka, komu miałabym powiedzieć na dobry początek tej godziny imprezki Westę? Minuta po 19:00. Przed nami jeszcze Thomas Gray i nowość od Kygo. Hanczak, no już nie nowość, ale witam serdecznie.

trochę w przeszłość. Dokładnie 13 maja, 10 lat temu, w 2016 roku. Ciekawe, czy ktoś pamięta, co wtedy robił. No, na pewno wasza partnerka pamięta, co dokładnie powiedzieliście, drodzy panowie, 13 maja 2016 roku. Ja pamiętam, że tego dnia ukazał się debiutancki album Kygo, Cloud Nine. Pamiętacie na pewno hity Stole the Show czy Firestone. No naprawdę wtedy świat oszalał na punkcie Kygo. No i to jest bardzo dobry moment, to dziesięciolecie, żeby zagrać coś nowego od tego artysty. Zespół z Khalidem i Griffinem, Save My Love, to jest ich wspólny singiel, który właśnie teraz wybrzmi na naszej antenie.

0: Mam nadzieję, że tym hitem sprawiłem komuś sporo radości. To win od Gipsa i spółki. Za kilka chwil troszkę zmienimy klimat, bo będzie Bebe Rexha i Faithless, New Religion, a potem jeszcze Lady Gaga i Paparazzi. Egzaminu ósmoklasisty. Gratuluję wszystkim tym, no nie chcę powiedzieć dzieciakom, no nastolatkom, które już mają za sobą te 3 dni egzaminów. Dzisiaj język obcy, najczęściej wybierany angielski, no i z tego co słyszałem, to było nieźle.
1: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze.
2: Łatwo było.
3: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski.
4: Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
0: No i bardzo dobrze, tak właśnie mówili ósmoklasiści ze Szczecina. Pozdrowienia oczywiście dla was. No a jeżeli komuś jakoś, nie wiem, egzamin ósmoklasisty albo matura, bo przecież cały czas matury trwają, no nie poszły te egzaminy, no to pozostaje wam już tylko być Alicją Szemplińską na Eurowizji.

0: tym jedynie nadzieja. Amen. Radio
1: SK. Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo EOBUWIE, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
8: Wyobraź sobie SUV-a, który zna twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
9: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, co w programie pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
10: Okej, raport wysłany.
11: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
10: Słucham?
11: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
10: O kim ty mówisz?
11: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
10: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
11: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
12: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
13: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
16: I po reklamie.

0: Co za przyciągający hit, no ale nazywa się Magnetic. Bosa na antenie Radia SK w imprezce 15 minut do godziny 20. Czy ja mówiłem dzisiaj coś o tym, że mam bilety na koncert Shona Paula w Warszawie za tydzień? Naprawdę mówiłem, Magdalena?
1: Hej, Hanczak, nie uwierzysz, co mi się dzisiaj udało. Najpierw spóźniłam się do pracy, a szef się nie denerwował, a potem usłyszałam w Esce, jak mówisz o koncercie. Nie zgadniesz, udało mi się przekonać moją mamę, żeby zajęła się moją córką 20. Nie przerywaj tej cudownej pasy. Podziel się biletami na Shona Paula.
0: Zastanowię się, ale też macie takie wrażenie, że Magdalena ma trochę głos jak jakaś postać z kreskówki? Może powinnaś pomyśleć o dubbingu. No to jeszcze Daniel, który chyba też w sprawie Shona Paula.
2: Może zaśpiewam. Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. Także mam nadzieję, że to akurat znajdą się dla mnie te dwa bilety. Pozdrawiam, SK.
0: Szacun za to, że nie śpiewasz Kancelaria. Ja zawsze Kancelaria śpiewam, jak słyszę ten hit. Got to love you, już nie będę w takim razie grał, skoro już mamy odśpiewane. Po 20 zagram coś od Shona Paula. Daniel, Magdalena, oczywiście dwa podwójne zaproszenia. To znaczy jedno dla Magdaleny podwójne, drugie dla Daniela podwójne. Może na siebie wpadniecie na koncercie za tydzień na Torwarze warszawskim. Shona Paula po 20, a teraz zagram Home Record, to hit Sombra.

Wszystkie hity zaczynają się w Este i to jest jedna z naszych nowości. Mam nadzieję, że wpadnie wam w ucho Flora. To jest tytuł singla Macieja Musiałowskiego, którego możecie kojarzyć chociażby z filmu Sala Samobójców, Hater. Ale też się okazuje bardzo dobrze śpiewa, co zresztą udowodnił już chociażby śpiewając duet z Julią Wieniawą swego czasu. Za kilka chwil 20, a po 20 gram dalej będzie obiecywany Sean Paul w duecie z Dua Lipą. No Lie wybrałem dzisiaj wieczorem dla was, ale wcześniej Andy Dust się pojawi, Zokaria. No i jeszcze będzie jedna niespodzianka biletowa, tak to powiem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie, a warto?
11: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
14: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat, Krakowska 20.
16: Przyszłość twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnik.malgosia.com.
17: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
21: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
0: Rzeszów na czasie.
4: Michał Userki. Bieszczady, kajaki, koncerty i turystyczny klimat w jednym miejscu. Już w piątek i sobotę, czyli 15 i 16, Hala pod Promiem w Rzeszowie zmieni się w centrum podróżniczych inspiracji podczas wydarzenia Rzeszów Bramą Karpat. W programie m.in. targi turystyczne, regionalne smakołyki i rękodzieło, warsztaty, konkursy, koncerty oraz atrakcje wodne na Lisiej Górze, od rejsów katamaranem, po kajaki i pokazy ratownictwa. Na finał wydarzenia zaplanowano koncert zespołu KSU.
22: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
23: Muzyką się żyje.
24: The Best of Mata. Już w piątek przed nami wyczekiwany przez wielu koncert rapera na PGE Narodowym w Warszawie, a ja za kilka chwil dam komuś z was bilety na to wydarzenie. Zgłoszenie na SK.pl, tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jest maj, a jak maj to wiadomo, juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze się bawić na koncertach. Oczywiście koncerty juwenaliowe odbywają się w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem, czy legendarna grupa Warius Manks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci, a że SK jest od lat obecna na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend 23 i 24 maja. Zapiszcie sobie w kajecikach, w notesikach. Słuchajcie nas wtedy uważnie, bo będziemy mieć dla was mnóstwo biletów na Kortowiadę.
25: Imprezka.
26: Imprezka.
25: Imprezka.
24: Dwie minuty po 20, Michał Hanczak z tej strony. Mamy środę, już w sumie to wieczór środowy, więc tydzień z górki. A za chwilę m.in. zagram wam End of Beginning od Joe, teraz Andy Dusty Harris z Okaria.

0: poskakane z Blackpink na antenie Radia SK. No być może za chwilę Kuba wskoczy na PGE Narodowy. No dobra, w piątek wieczorem, to za chwilę się wszystko wyjaśni. Cześć Kuba, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Na razie Kuba skoczył po pierwsze na SK.pl, żeby się zgłosić, a po drugie chyba na zakupy.
1: No.
0: Okej. Okay. Dobra, nie będę ci tam zaglądał teraz do koszyka. Zajrzę do zgłoszenia na SK.pl, w którym napisałeś, że znasz doskonale wersy, wszystkie maty, że jest to naprawdę twój ulubiony artysta i nawet te wersy znasz lepiej niż kod PIN do swojej karty. No to ja mam dla ciebie wyzwanie. Ja zaczynam pewien wers, a ty musisz dokończyć, a jak nie dokończysz, to musisz mi podać PIN do karty. Wchodzisz w to?
1: Dobra, wchodzę.
0: Dobra, spróbujmy w takim razie. To Kiskam Podryw Roku, znany hit doskonale. Tutaj jest taki fragment. Masz oczy jak Atlantyk, a ja mam zeza w lewym oku i brwi...
1: I brwi jak Czesław Miłosz, ale może gdzieś to miłość jest.
0: Dobrze, dobrze! No, już myślałem, że poznam twój PIN do karty i sam sobie skoczę na zakupy potem, no. Ale w takim razie pokonałeś mnie i zdobywasz podwójne zaproszenie na koncert The Best of Mata w piątek na PGE Narodowy w Warszawie.
1: Ale super, Jezu, zajebiście, tak się cieszę strasznie.
0: Bardzo proszę! No, także baw się doskonale w takim razie, a tymczasem zagram nowy hit Maty pod tytułem Echo. Znasz?
1: Znam. Ten kojarzę, akurat nie znam go dokładnie, ale...
0: No, to, bo to jest nowe, no to akurat się można poduczyć troszeczkę. No dobra, no to my gramy, a wy się zgłaszajcie na SK.pl po bilety.

0: David Guetta pobawił się starym hitem Milky Just The Way You Are, jeszcze pomieszał ten hit z kawałkiem od Stardust, no i wyszła nam naprawdę bardzo fajna wiosenna piosenka. 29 minut po godzinie 20 i tu imprezka, tu Hanczak. Pytam was dzisiaj, czym wy się teraz, aktualnie bawicie? Głosówkę na Messengerze Radia SK Sara zostawiła.
1: Siemanko, moją dzisiejszą zabawką jest książka od logiki.
0: O.
1: Mam pomysł dla wszystkich wykładowców, którzy wykładają na uczelniach. Jeżeli chcecie sobie dorobić, to napiszcie książkę i każcie wszystkim studentom ją kupić, aby przygotowali się z niej do egzaminu, bo na tej podstawie będziecie robić egzamin.
0: Brzmi logicznie. Sara, jak dla mnie, już logikę zaliczyłaś. Radio SK. Benson Boone za chwilę.
2: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
3: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
2: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
4: Super.
2: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Ucząc innych, uczysz samego siebie. Janek jest nauczycielem i wie, że aby inspirować innych, samemu trzeba się rozwijać. Dlatego wciąż w czymś się szkoli. Teraz w grze na ukulele i garncarstwie. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
6: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
7: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
8: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
9: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-010101. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
12: I po reklamie.

0: Gdybym miał wytłumaczyć, co to jest imprezka w Radiu SK Millenialsom, trochę nawiązując do słynnego wirala i mema ostatnio, to bym powiedział, że jest to rozrywkowa audycja muzyczna z udziałem słuchaczy, aktywnym i interaktywnym. A gdybym miał powiedzieć to generacji Z, to po prostu bym powiedział, dzwońcie i bawcie się razem ze mną, no. Albo piszcie SMS-y, bądź nagrywajcie głosówki. Teraz akurat chwytajcie za smartfony 664-402-302, niezależnie od wieku pokolenia. Dzwońcie i bawcie się ze mną w zabawę, w której ja zadaję pytanie, a wy musicie odpowiedzieć słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302 to jest właśnie ten moment, żeby do mnie zadzwonić. No więc odbieramy w takim razie. Hanczak z tej strony, Radio SK. Halo, ojej, tylko słuchawa przy uchu, bo nic nie usłyszę. Halo?
1: Halo?
0: Oj, tu będzie ciężko, tu będzie ciężko. To spróbujemy tu. Słuchawka przy uchu, to się przydaje. Halo?
1: Halo?
0: Jak masz na imię?
1: Michał.
0: O, to tak jak ja. Michał, słuchaj, no to czym można bawić się dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia? Czy M?
1: No to może.
0: 3, 2, 1, bzz, czas minął. Spróbujmy tutaj. Halo, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
2: Anna.
0: Anna, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
2: Na przykład aerobik.
0: No nie jest to rzecz do zabawy, ale niech będzie, że jest to rodzaj zabawy. Chociaż ja bym wolał inne zabawy. Halo, witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór.
3: Cześć.
0: Jak masz na imię?
3: Danusia.
0: Danusia, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład? Pierwsza litera twojego imienia na początku tego słowa.
3: Dancing.
0: Czym?
3: Dancingiem.
0: Prosiłem o jakieś rzeczy, rekwizyty, a nie, że od razu rodzaj zabawy.
3: Dinozaur. Jakkolwiek to brzmi.
0: No, dokładnie, wszystko się może kryć pod hasłem dinozaur. I taki pluszowy, i na przykład coś starego. Na przykład mąż może się też kryć pod tym.
3: No, nie, dobrze. No mój mąż 34 lata.
0: A nie, to nie dinozaur, to taki dinuś jeszcze.

0: BTS w Radiu SK przed 21. To ich hit pod tytułem Swim. A czy tam, gdzie polecimy, w sumie wy polecicie, będzie można pływać? Tego nie wiem.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: No właśnie, jakie to może być miasto? Może jakieś, które słynie z klinik odmładzania i tak dalej? No słuchajcie, no nie wiadomo, dokąd polecicie, ale wiadomo, że pod koniec maja i wiadomo, że z naszą poranną ekipą, Jankesem, Wiktorem i Kamą, przez aplikację możecie się zgłosić naszą na smartfony, do odlotu ściśle tajnego. Dzisiaj do naszej ekipy dołączyła Ola z narzeczonym. Czas na was!

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
4: Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilety dostępne na Stage 24.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
9: Rzeszów na czasie.
10: Michał Serkins. To propozycja dla fanów mocno przerobionych samochodów i ich właścicieli. Choć do sierpnia jeszcze trochę czasu, organizatorzy Fitman Paradise w Sanoku już poszukują motoryzacyjnych perełek.
11: Tych aut dla tą firmę mamy zaakceptowanych ponad setkę. Wiadomo, że często jest tak, że gdzieś tam to stałe grono przewija się zawsze. To są nasi przyjaciele, znajomi. Natomiast na ten rok będzie kilka takich aut, że tak powiem, premierowych.
10: Mówił Konrad Czech, organizator. Zaglądajcie na facebookowy profil wydarzenia.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.

0: Radio SK. SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: Już w najbliższą niedzielę w Rzeszowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które połączy taniec, dobrą energię i pomoc dla dzieci walczących z chorobą nowotworową. O akcji Zatańcz z nami dla chorych onkologicznie dzieci porozmawiam dziś z moimi gośćmi. Skąd narodził się pomysł na tę inicjatywę? Co dokładnie będzie się działo 17 maja? Czy każdy może spróbować swoich sił w tańcu, nawet jeśli nigdy wcześniej nie tańczył? A przede wszystkim, jak wspólnie możemy wesprzeć podopiecznych Fundacji Iskierka? I dzieci leczących się na oddziale onkohematologii dziecięcej w Rzeszowie? O tym wszystkim już za chwilę w naszej rozmowie. Posłuchajcie.
2: Koordynatorka oddziału Rzeszów z ramienia Fundacja Iskierka, Eliza Niegosz.
3: A ja jestem Joanna Wilk, założycielka Tanecznego Rzeszowa. No i tutaj pomysłodawczynią, żeby zatańczyć dla dzieciaków i to zrobić to razem z Elizą.
2: Tak jest.
1: Dzisiaj z moimi gośćmi w studiu porozmawiamy sobie o wydarzeniu, które już w tą niedzielę Zatańcz z nami dla chorych onkologicznie dzieci. To może na sam początek, co to jest za wydarzenie dokładnie?
3: O matko, co to jest za wydarzenie? To jest wydarzenie, które padło mi do głowy tak nagle, może troszeczkę inspirując się tym, że ostatnio tak głośno było w Polsce odnośnie Cancer Fighter i to mnie popchnęło do tego, żeby zrobić również coś dobrego, tym bardziej, że sama jestem jeszcze w trakcie leczenia onkologicznego, ale już ku końcowi. I razem z Klaudią Szpątką z Queen Dance Rzeszów, bo czasami współpracujemy sobie, pomyślałyśmy, nawet ona w sumie też zasugerowała, żeby zrobić lokalnie dla naszych dzieciaków tutaj w Rzeszowie coś. Załapałyśmy tutaj kontakt do Elizy, telefonik jeden, drugi, no i voilà, jesteśmy i będziemy działać dla nich.
2: Tak, okazało się, że wszystko da się zorganizować w niespełna dobę tak naprawdę, bo od pomysłu do realizacji był bardzo krótki czas, natomiast Asia tutaj stanęła na wysokości zadania i połapałyśmy wszystkie nitki i myślę, że będzie naprawdę świetne wydarzenie.
1: No i to już 17 maja to wydarzenie, więc dosłownie za moment, żeby nasi słuchacze wiedzieli, to może teraz o tym wydarzeniu, co dokładnie czeka osoby, które przybędą.
3: No to tak. Spotykamy się wszyscy w klubie Aloha, to jest galeria Nowy Świat na ulicy Krakowskiej i o godzinie 17 instruktorka Ania, która właśnie u Klaudii Szpątki tańczy, poprowadzi dla wszystkich dziewcząt, a może i chłopaki będą chcieli spróbować tańca na szpilkach, będzie high heels dla osób tańczących, dla osób nie tańczących, którzy nigdy w życiu nie stali na parkiecie, nie mają o tym zielonego pojęcia, także mega wydarzenie, warto spróbować, warto popatrzeć, jak to działa, żeby się poruszać i cieszyć tym tańcem. Także to będzie godzinka high heelsów. Później ja z Adasiem, czyli moim partnerem tanecznym, poprowadzimy zajęcia w parach baciatę. Tutaj można przyjść solo, można przyjść w parze. Jest rotacja, czyli nawet jeżeli ktoś przyjdzie i nie ma pary, będziemy się zmieniać, żeby każdy z każdym mógł sobie potańczyć. Także poprowadzimy od zera baciatkę w parach. I co dalej? Dalej o godzinie 19 zaczniemy imprezkę latino, czyli w rytmach baciaty w sumie. Osoby, które już nauczą się właśnie tego kroku podstawowego, będą mogły sobie zostać potańczyć. Mamy też dużo szkół w Rzeszowie odnośnie właśnie tańca baciaty, gdzie mam nadzieję, że każdy, kto tańczy tą baciatkę, przyjdzie, żeby się wytańczyć, wybawić. I co? Będą przed wejściem puszeczki, które właśnie dzisiaj Eliza przekazała mi, zaplombowane, do których będziemy wrzucać to, co chcemy, ile możemy.
2: Tak jest. Ja myślę, że w ogóle taniec to jest taka piękna dyscyplina, która łączy pokolenia, a dodatkowo jeśli można zrobić coś dobrego w słusznym celu, wesprzeć nasze dzieciaczki, które na co dzień walczą z chorobą nowotworową, to naprawdę może wyjść coś pięknego, jeżeli połączymy wszystkie siły, zarówno tancerze, zarówno tutaj wolontariusze,

0: starsi, młodsi, tak jak Asia wspomniała, solo i w parach, to naprawdę może być coś niezwykłego. Od nas też z Iskierki chęć udziału w tym wydarzeniu zadeklarowała jedna z naszych podopiecznych, która jest właśnie po leczeniu szpitalnym. Także Darynka na pewno się pojawi w tanecznym stylu. Pojawi się również nasza onkolożka, pani doktor Viola Bal, która tutaj godnie nas będzie reprezentować, oraz nasza wolontariuszka Matylda, która studiuje medycynę. Także myślę, że będzie naprawdę szerokie grono i serdecznie zachęcam do udziału.
1: No i właśnie tutaj między tak słowami trochę to pada, ale myślę, że musimy powiedzieć dokładnie, na kogo będą zbierane te fundusze i komu dokładnie będziecie pomagać.
0: Tak, inicjatywa jest skierowana przede wszystkim do podopiecznych Fundacji Iskierka, tych, którzy leczą się tutaj na oddziale onkohematologii dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie. Podopiecznych na ten moment mamy około 100, natomiast w trakcie leczenia każdego roku przybywa około nowych 50 dzieciaków na różnym etapie, w różnym wieku, więc myślę, że te potrzeby są dosyć spore. W Polsce tych diagnoz pojawia się około 1200, więc wciąż mam wrażenie, że ta świadomość o chorobach nowotworowych wśród dzieci nie jest na tyle duża, by ta profilaktyka też tutaj była taka ważna wśród rodziców, świadomości właśnie wykonywania tych badań profilaktycznych. Więc zachęcamy, bo nic tak nie wspiera jak drugi człowiek.
1: I to taka perspektywa z Fundacji Iskierka, a taka taneczna perspektywa, bo tutaj pojawia nam się baciata. Czy to jest trudny taniec, że jeśli ktoś nic nie potrafi, to czy da sobie radę i poradzi sobie chociaż na tą chwilę potańczyć?
2: Oczywiście, że sobie poradzi. Tak naprawdę zaczynamy od tego, że robimy 4 kroczki w lewo i 4 w prawo, 4 w lewo i 4 w prawo. Jak to już potrafisz, to już potrafisz tańczyć. A kwestia tańca? Na razie jestem na etapie 1,5 roku, leczę się i cały czas powtarzam, że taniec ratuje mi życie też przy okazji, bo kiedy siedzisz w domu człowiek może dostać depresji, a w ten sposób wyjdziesz do ludzi, poznajesz różnych ludzi, poruszasz się troszeczkę i ta baciata cały czas mi wspierała, ona mnie. Dlatego myślę, że tutaj to połączenie tańca plus cała ta akcja, no to może zrobić dużą, dużą robotę.
1: Czyli taniec jest tutaj takim nieocenianym wsparciem.
2: Jest. To jest lekarstwo na wszystko. A teraz niech będzie lekarstwem tutaj i pomocą dla dzieci.
1: No i właśnie mam nadzieję, że nasi mieszkańcy Rzeszowa i nie tylko będą chcieli skorzystać z tego lekarstwa nie tylko dla siebie, ale i również i dla innych. To wydarzenie tak szybko zorganizowane, z jaką reakcją już zdążyło się spotkać mieszkańców? Mieliście pierwsze sygnały?
0: Ja tutaj może z perspektywy oddziału onkohematologii właśnie. Dzieciaczki też właśnie słyszały o tym wydarzeniu. Też myślę, że dla nich to jest taki trochę motor napędowy do powrotu do pasji, żeby nie zatracać jej w trakcie leczenia. Lekarze też bardzo pozytywnie zareagowali na całą inicjatywę, także myślę, że naprawdę środowisko takie nasze oddziałowe jest bardzo dobrze nastawione i mam nadzieję, że środki, które zbierzemy, pozwolą na zapewnienie i rehabilitacji, i zapotrzebowanie takie bieżące, oddziałowe, które zawsze konsultujemy z personelem medycznym i rodzicami.
2: A ja myślę, że właśnie ta kwestia, tak jak też wspomniałaś, wsparcie drugiego człowieka, jeżeli my będziemy działać, jeżeli my będziemy tańczyć, jeżeli my przyjdziemy tam i jak najwięcej osób pojawi się i pokaże, że chce wesprzeć dzieci, że chce pomóc, tutaj nie chodzi też, żeby wpłacać nie wiadomo jakie pieniądze. Czasami tak naprawdę, jeżeli ludzie boją się wrzucić czasami tej przysłowiowej złotówki, no bo to jest wstyd, bo ja nie dam tej złotówki, ale tak naprawdę gdyby wszyscy ci, którzy się boją dać tą złotówkę, dadzą tą złotówkę, to też niezła sumka mogłaby się uzbierać. Także tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, ale samo wsparcie takie jest mega, mega pomocne.
1: A co powiedzielibyście osobom, które zastanawiają się jeszcze, czy warto przyjść i wesprzeć akcję?
2: Absolutnie, tu nie ma nad czym się zastanawiać. Tutaj trzeba być, przyjść, nie bać się, nie wstydzić, potańczyć z nami i po prostu być dla nas i dla dzieci. I nas wesprzeć tak samo przy okazji,
0: tak,
2: nie?
0: Jeżeli można się dobrze bawić, a przy tym pomagać, to naprawdę nie ma nad czym się zastanawiać. Po prostu wybór jest jeden. Trzeba tam być.
1: I może tak na koniec, jakie jest największe wasze marzenie związane właśnie z tym wydarzeniem?
2: Ojejku, aż mam ciarki. Ja bym chciała, żeby naprawdę było tyle osób, żeby się nie zmieścili, żeby świetnie się z nami bawili i naprawdę zrobić tak, żeby pomóc tym dzieciom. No, ja muszę powiedzieć jeszcze tak, że w momencie, kiedy padł pomysł i próbowałam zrealizować to wszystko, niestety gdzieś tam stanęło na tym, że trzeba mieć wsparcie prawne, tak? To, co powiedziałaś, żebym ja się nie martwiła i że wy się tym wszystkim zajmiecie. I ja miałam ciarki, ja miałam świeczki w oczach, ja miałam ciarki, ja byłam tak podekscytowana. To było coś niesamowitego i chcę mieć to uczucie 17 maja właśnie tam, na miejscu jeszcze.
3: Ja również uważam, że takie inicjatywy sprawiają, że ta świadomość też o chorobach nowotworowych po prostu się szerzy i ta pomoc nie ustaje tylko na tym jednym wydarzeniu, tylko ona płynie dalej, czyli to jest taka iskierka zapalna i po tym wydarzeniu wierzę, że pojawiają się kolejne osoby z kolejnymi inicjatywami, pomysłami, jak wesprzeć te dzieciaki. Myślę, że Asia też może będzie kiedyś gościem na naszym oddziale i tutaj pokazać dzieciakom, jak tańczy się baciata, więc myślę, że pomysłów jest wiele i no, wystarczy ta iskierka, która właśnie tutaj zapala do dalszego działania.
1: Ja właśnie tej iskierki na kolejne działanie i na to działanie i na tą akcję wam życzę. Dziękuję bardzo wam za rozmowę. Mam nadzieję, że powiedzieliśmy sobie wszystko, co najważniejsze o właśnie tej akcji i mam nadzieję, że do usłyszenia z naszymi słuchaczami.
2: Dziękujemy pięknie i do zobaczenia.
3: Dziękujemy.
4: SK Rzeszów.
5: Co roku pojawia się ten sam problem, a mowa tutaj o wypalaniu traw. W tym roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali około 2000 razy. Od tego roku weszły nowe przepisy, które zaostrzają kary za niebezpieczne zachowania z ogniem, szczególnie za wypalanie traw i rozpalanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach. Grzywna za sprowadzenie zagrożenia pożarowego wzrosła do 30 tysięcy złotych, a mandat do 5 tysięcy złotych, przy czym za kilka wykroczeń jednym czynem można zapłacić nawet 6 tysięcy złotych. Koniec także z naganą. Teraz grozi areszt, ograniczenie wolności albo grzywna. Dotyczy to wszystkich działań, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie lub utrudnić akcję ratunkową. O tym, dlaczego wypalanie traw jest tak niebezpieczne, Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
6: Wypalanie traw jest niechlubną tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci służby ochrony środowiska. Jest to nomen omen palący problem występujący każdego roku. Mimo akcji informacyjnych i uświadamiających, wielu ludzi nadal sądzi, że ogień to najlepszy sposób na zwalczanie chwastów. Ludzie zapominają lub są nieświadomi faktu, że wystarczy słaby wiatr, aby ogień wymknął się spod kontroli, a co za tym idzie, szybko rozprzestrzenił się i przeistoczył w tragicznych skutkach pożar. Niefrasobliwość oraz ludzka bezmyślność powodują, że giną zwierzęta, płoną pobliskie lasy, domy, zabudowania gospodarcze. Każdego roku w takich pożarach życie tracą ludzie. Za ponad 94% powstania tych pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Nadal bowiem od pokoleń panuje przekonanie, że spalanie trawy powoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Wypalanie traw powoduje, że ziemia staje się wyjałowiona, nie dochodzi do naturalnego rozkładu resztek roślinnych, przerywany jest proces formowania się próchnicy, a do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami, zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Wypalanie traw skutkuje zabijaniem znacznej ilości organizmów żywych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przyrody. Podczas takiego pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość uduszenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Od palącego się poszycia gleby zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, która może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe, mogą trwać nawet do kilku miesięcy i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Na terenie Polski wypalanie traw jest zabronione. Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi grzywna, areszt, a w niektórych przypadkach kara do 10 lat więzienia. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci zmniejszenia, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok. Powinniśmy wiedzieć, że pożary nieużytków z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie naprawdę będą niezbędni. Apelujemy o niepodpalanie traw. Pamiętajmy, że taki pożar może skończyć się tragicznie.
4: SK Rzeszów News.
5: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
4: SK Rzeszów.
5: Od dziecięcej fascynacji rajdami po działalność w automobilklubach w Stalowej Woli i Rzeszowie, historia pana Andrzeja Makarana pokazuje, jak pasja przeradza się w realny wpływ na świat motosportu. O kulisach reaktywacji rajdu rzeszowskiego i Baja Karpatia, układaniu tras rajdów oraz wyzwaniach stojących dziś przed tą dyscypliną sportową, z zaproszonym do studia gościem rozmawia nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
7: Panie Andrzeju, no to może tak chronologicznie zapytam, jak rozpoczęła się pana przygoda z motorsportem, a może ze sportem samochodowym, może tak?
8: Więc pierwsze wspomnienie z tym sportem związane jest jeszcze z czasów dzieciństwa, kiedy będąc w Strzyżowie na wakacjach u mojej babci, byłem świadkiem przejazdu przez Strzyżów rajdu Polski. I widziałem sobie Sława Zasadę w jego pięknym Porsche, który przemykał przez Strzyżów poślizgami po kostce. I ten widok utkwił mi w pamięci, właściwie do dzisiaj tkwi. I od tamtej pory moja fascynacja sportem samochodowym, a konkretnie rajdami, jak się wtedy zaczęła, tak trwa.
7: Czy startował pan kiedyś jako zawodnik, czy bardziej jako organizator?
8: Nie startowałem jako zawodnik, ponieważ przez wiele lat trudziłem się działalnością górską, nie zapominając o rajdach. Jeździłem na rajdy jako kibic, oglądałem te rajdy w Polsce, jeździłem na rajd Polski do Wrocławia, aż w końcu stwierdziłem, że znajdę odcinki specjalne na terenie Podkarpacia. Wtedy w Rzeszowie akurat nie robiono rajdu do Mistrzostw Polski w tamtych latach, jak powziąłem taką decyzję, i z gotową trasą zjawiłem się w Automobilklubie Rzeszowskim, którego byłem członkiem, i ta trasa przez 2 lata jeszcze tam jakoś przeleżała w szufladzie, ale w końcu
7: dano panu szansę.
8: Udało się zmobilizować kolegów z Automobilklubu, no i sprawdziliśmy tą trasę, uznali, że

0: Dyna, górki, pagórki.
1: No w okolicach Dynowa też są wytyczane odcinki specjalne. Tam w okolicach Dynowa, jak był rajd Arłamów, to tam też jeździliśmy. Bo oprócz rajdu rzeszowskiego tutaj przez 4 lata robiliśmy rajd Magórski jeszcze. To on w Gorlicach miał siedzibę. No i rajd Arłamów później też chyba przez 4 lata robiliśmy. No ale rajd rzeszowski się ciągnie od 99 do dzisiaj. Cieszy się w Polsce dużą renomą. Przyjeżdżają na ten rajd trenować zawodnicy, którzy jeżdżą w mistrzostwach Europy, ponieważ odcinki specjalne tego rajdu przypominają odcinki z rajdu Barum w Czechach, który jest eliminacją mistrzostw Europy, więc niektórzy zawodnicy przyjeżdżają tu na nasz rajd potrenować przed rajdem Barum.
0: Tutaj mówimy o rajdzie rzeszowskim i generalnie o Automobil Klubie Rzeszowskim, ale przecież pochodzi pan ze Stalowej Woli. Czy w takim razie też w Stalowej Woli był pan członkiem jakiegoś właśnie Automobil Klubu?
1: No jak zacząłem działalność rajdową, to wtedy zapisałem się do Automobil Klubu Stalowa Wola i tam przez 2 czy 3 lata działałem w tym Automobil Klubie, a później...
0: Też jako organizator.
1: Tak, to robiliśmy amatorskie imprezy, tak zwane KJS dla amatorów, takie imprezy. A potem z kolegami założyliśmy w Starowej Woli drugi automobil klub pod nazwą Automobil Klub Doliny Sanu.
0: I ten automobil klub
1: do dzisiaj. Znaczy, no, San jest rzeką, która płynie przez Podkarpacie, w pobliżu Starowej Woli również płynie. I uznaliśmy, że to będzie dobra nazwa, która będzie również odzwierciedlać jakby teren działalności.
0: Czyli zrzeszacie jakby nie tylko mieszkańców tutaj Stalowej Woli czy Rzeszowa, tylko też całego Podkarpacia?
1: Tak, mieliśmy ekipę z Leżańska kiedyś. Praktycznie każdy, kto chce, ma ochotę, może się zapisać. To nie ma ograniczeń terytorialnych.
0: No i co tam właśnie robicie w tym Automobil Klubie Doliny Sanu? Może jakie właśnie imprezy organizujecie?
1: No tam przez 10 lat wspólnie z Automobil Klubem Rzeszowskim, bo trzeba wiedzieć, że na terenie Podkarpacia tych automobil klubów jest tam kilkanaście i one współpracują ze sobą. Pomagają sobie nawzajem przy organizacji imprez. To najlepiej widać właśnie przy rajdzie rzeszowskim, kiedy duża część tych automobil klubów bierze udział w organizacji, w przebiegu tego rajdu. Natomiast tam przez wiele lat na poligonie w Nowej Dębie robiliśmy rajd terenowy do mistrzostw Polski, do mistrzostw jakiejś tam strefy Europy Centralnej.
0: W Nowej Dębie, czyli jakby w okolicach poligonu?
1: No po poligonie, dokładnie po poligonie.
0: Przez, to chyba przez trudno 10 lat... musiało być dostać właśnie takie pozwolenie chyba na taki rajd, na takim terenie.
1: No jest pewna procedura załatwiania pozwoleń na poligonach, trzeba ją odbyć i to wtedy był większy problem, był wtedy chyba... z załatwieniem w nadleśnictwach niż na poligonach. Także tym się zajmowaliśmy, robiliśmy wyścigi równoległe, też jakieś takie imprezy dla amatorów, a potem w ostatnich latach była przerwa w tym rajdzie właśnie na poligonie, to rajd się Baja Carpatia nazywał. W ostatnim roku udało się wznowić ten rajd do życia, wskrzesić po paru latach nieobecności. Jaka będzie dalsza przyszłość, to zobaczymy. A oprócz tego Automobil Klub zajmuje się również rajdami pojazdów historycznych i robi eliminację mistrzostw Polski w tych rajdach pojazdów historycznych. Także również dla amatorów imprezy robi, typu KJS czy jakiś tam sprint.
0: I w tym Automobil Klubie Doliny Sanu również zajmuje się pan układaniem tras rajdu?
1: To znaczy ja, ponieważ zmieniłem miejsce zamieszkania, to w którymś momencie przekazałem te wszystkie sprawy swoim następcom i Marcin Ścipień się teraz głównie zajmuje.
0: Czyli obecny prezes?
1: Obecny prezes. Natomiast ja bardziej działam w tej chwili w Automobil Klubie Rzeszowskim, przy rajdzie rzeszowskim. Przy układaniu tras tego rajdu, opracowywaniu dokumentów i potem jadę w tym rajdzie autem otwierającym.
0: Myślę, że równie istotne jak wytyczenie samej trasy rajdu jest też stworzenie książki drogowej. Czy mógłby nam pan właśnie wyjaśnić, czym jest taka książka drogowa i dlaczego jest tak ważna?
1: Książka drogowa to jest opis trasy. Przy pomocy symboli jest opisane każde skrzyżowanie, czy prawie każde ważne skrzyżowanie dla nawigacji. I to jest dokument dla zawodników, którzy w trakcie zapoznania z trasą, a potem w trakcie rajdu, kierując się tym dokumentem, jadą dokładnie po trasie.

0: on służy temu, żeby zawodnik przejechał dokładnie taką trasę, jaką sobie organizator wytyczył, jaką sobie życzy, żeby zawodnik przejechał. Temu służy ten dokument.
1: Czyli pełni trochę taką funkcję
0: taką nawigacyjną, tak.
1: A jak właśnie wygląda też załoga takiego rajdu? Bo wiem, że to jest kierowca i druga pilot. Osoba obok niego.
0: Tak, no i to jest kierowca i pilot na zapoznaniu z trasą, które się przed rajdem odbywa. Kierowca dyktuje opis sportowy, jadąc odcinek specjalny, dyktuje opis sportowy pilotowi, który notuje ten opis przy pomocy specjalnych symboli w swoim kajeciku.
1: A co to znaczy symboli? O jakich symbolach pan mówi?
0: No muszą, opisując trasę, no, muszą wiedzieć, jakie mają zakręty, jakieś miejsca hamowania i tak dalej. To każda załoga ma tam swój kod taki, którym sobie to opisuje. A później w czasie rajdu dzieje się odwrotnie. Pilot, to co mu tam kierowca w czasie zapoznania podyktował, to pilot to potem dyktuje kierowcy i on jedzie według tego opisu. Czasami nie wiedząc dokładnie, co jest dalej, za zakrętem czy za szczytem, no jedzie tak, jak mu ten pilot tam podaje. Dzięki temu może uzyskać znacznie lepszy czas, większą prędkość przejazdu i krótszy czas przejazdu odcinka, niż gdyby jechał bez pilota.
1: A czy na takich rajdach są też takie kary? Mam tu na myśli na przykład taki karny czas doliczany do wyniku, jeśli na przykład gdzieś się tam źle przejedzie na przykład.
0: To znaczy, jeżeli załoga opuści trasę i dokona skrótu jakiegoś na trasie, albo na przykład zjedzie w boks trasy po to, żeby się zatankować poza oficjalną strefą tankowania wyznaczoną regulaminem, albo żeby dokonać jakichś napraw przy pomocy jeszcze obcych, dodatkowych sił, to wtedy taką załogę czeka dyskwalifikacja. Taka jest kara.
1: Okay, czyli
0: taka
1: nie
0: załoga
1: ma
0: już nie jedzie dalej. Natomiast inne kary, jakie mogą być, no to można popełnić falstart na przykład. I to są kary czasowe. Można spóźnić się na punkt kontroli czasu, albo przyjechać za wcześnie. Za wszystkie takie rzeczy są kary czasowe. Także kary są na zawodniku.
1: Czyli trzeba jechać wyznaczoną trasą, mieć dobrego pilota, czyli dobrego nawigatora i liczyć na łód szczęścia też chyba.
0: No przede wszystkim na własne umiejętności.
1: Ale myślę, że szczęście też się przydaje.
0: Szczęście oczywiście jest potrzebne, tak jak wszędzie i każdemu.
1: A jaka była taka najtrudniejsza trasa, którą pan wymyślił? Czy to właśnie dla rajdu rzeszowskiego, czy może dla rajdów właśnie organizowanych przez Automobil Klub Doliny Sanu?
0: Czy myślę, że w przypadku rajdu rzeszowskiego to najtrudniejszy odcinek, jaki udało się wytyczyć, to był odcinek Jodłowa. On był parę lat temu jechany. Był jechany tylko raz. Panowały złe warunki atmosferyczne, padało, więc on był jeszcze trudniejszy niż na sucho. I teraz powstały jeszcze warianty tego odcinka. On może mieć lepszy jeszcze przebieg niż kiedyś. Także trzymamy go w zapasie, ponieważ to jest dość daleko od Rzeszowa. Jak będziemy kiedyś robić jakiś duży rajd, to go na pewno wykorzystamy.
1: A jak to jest właśnie z tymi trasami rajdów? Czy one nigdy się nie powtarzają, czy powtarzają się w jakimś tam stopniu?
0: Więc na ogół organizatorzy powtarzają odcinki specjalne. Są rajdy, które co roku się odbywają na tych samych odcinkach specjalnych. Natomiast my w Rzeszowie staramy się urozmaicać te trasy.
1: Czyli jest z czego wybierać.
0: Tak, mamy dość duży wybór i co roku staramy się coś nowego dokładać do trasy, czy jakiś nowy odcinek, albo przynajmniej fragment, inaczej skonfigurować te odcinki, które już do tej pory były używane. To ma jeszcze to znaczenie, że zamykając drogę na rajd, no sprawiamy problem mieszkańcom. Oni wtedy nie mogą nigdzie wyjechać, nie mogą się swobodnie poruszać.
1: Mogą kibicować.
0: Oczywiście, zachęcamy ich do tego zawsze, no, ale staramy się stosować taki płodozmian, czyli nie dręczyć ludzi bez przerwy w tych samych miejscach, tylko przenosić te odcinki w jednym roku w jakieś tam miejsce, potem jeździmy tam 2-3 lata, przenosimy trasę znowu gdzie indziej. Możemy sobie na to pozwolić ze względu na to, że Podkarpacie ma bardzo dużo dobrych sportowo dróg, na których można odcinki specjalne wytyczać. I według takiej polityki postępujemy. Te odcinki muszą być trudne sportowo, ale staramy się zmieniać lokalizację, żeby ulżyć mieszkańcom, żeby nie dręczyć co roku tych samych. Jedynym odcinkiem, który jest jeżdżony co roku, od 99 roku, to jest odcinek Lubenia. Tam co roku jest w Lubeni rajd.
1: A jak właśnie z frekwencją na rajdach? Czy to na rajdzie rzeszowskim, czy na Baja Carpatia? Czy to zainteresowanie tymi rajdami, ono wzrasta, czy jest takie samo na przestrzeni lat?
0: Jeśli chodzi o kibiców, to jeszcze 10 lat temu było dużo więcej kibiców na trasie niż teraz, przy czym to jest związane, ten niedobór kibiców na trasie jest związany z tym, że jest relacja w internecie.
1: Wyniki. A ludzie są wygodni.
0: Więc dużo ludzi zamiast jechać na trasę, siedzi sobie wygodnie w domu i ogląda po prostu w internecie wyniki, ma na bieżąco wszystkie wyniki, komentarze, filmy. Ci, co są na trasie, kręcą filmy, umieszczają je w internecie, więc duża część kibiców, która kiedyś jeździła oglądać rajdy na żywo, w tej chwili robi to po prostu w domu.
1: Czyli... A jeśli chodzi o zawodników, to czy ich przybywa?
0: No, frekwencja, jeśli chodzi o zawodników, jest różna. To się różnie kształtuje w różnych latach. Kiedyś była większa na pewno. W tej chwili ta frekwencja się nieco zmniejszyła, co wynika prawdopodobnie z rosnących kosztów udziału. Przygotowanie sprzętu czy pożyczenie sprzętu no jest coraz droższe i ten kilometr OS-owy też jest coraz droższy, w związku z tym nie wszystkich stać, żeby no jeździć w rajdach na wysokim poziomie.
1: Zastanawiam się właśnie, jak duże są to koszta? Kilkudziesięciu tysięcy złotych?
0: Znaczy wypożyczenie takiego auta, którym można się pokusić o zwycięstwo w rajdzie, na każdy rajd to jest rzędu 100 tysięcy złotych.
1: A jeśli ma się swoje auto, które trzeba naprawiać, też opony, myślę, to też...
0: No to tutaj z tym swoim autem to raczej tak jest, że zawodnicy nie mają swoich aut. Oni na ogół te auta pożyczają w takich wyspecjalizowanych po prostu firmach, które przygotowują te samochody do sportu. To tacy bardziej amatorsko jeżdżący to mają swoje auta. Ci profesjonalni zawodnicy korzystają z usług różnych firm.
1: Czyli bez jakby takiego sponsora?
0: Bez dobrego sponsora nie ma co myśleć o startach, nie ma co myśleć o wynikach, bo to start w rajdzie to jest mało. Trzeba do rajdu się przygotować, odbyć testy, przejechać mnóstwo kilometrów przed rajdem w warunkach takich sportowych, żeby myśleć potem o jakimś wyniku. Krótko mówiąc, im więcej przejechanych kilometrów sportowo, czyli na zabezpieczonej jakiejś trasie trudnej, no tym potem lepszy wynik w rajdzie. To tak jak w każdym sporcie, no trzeba trenować. Bez treningu, bez pracy nie ma wyników.
1: I też
0: tak
1: mieć fundusze na to.
0: Tak, a tu dodatkowo jeszcze trzeba mieć, zdobyć sponsora, albo trzeba mieć bogatego tatę, żeby to finansował.
1: No, czyli jednym słowem, jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, o te fundusze.
0: Na ogół tak jest.
1: A czy gdyby pan właśnie nie był zaangażowany właśnie w tą wspinaczkę wysokogórską, to czy jest szansa, że byłby pan również zawodnikiem? W sensie, że startował właśnie jako zawodnik w takich rajdach?
0: To znaczy, ja lubię jeździć samochodem, ale to trudno powiedzieć, czy jako zawodnik byłbym w stanie podołać. No bo dopóki człowiek się nie sprawdzi w tym, no to nic nie może powiedzieć na ten temat. Także trudno mi powiedzieć, co by było, gdybym miał możliwości w młodości i został zawodnikiem.
1: Czyli wtedy powstrzymywały pana te fundusze, tak? Że to jest po prostu zbyt drogi sport.
0: Znaczy tak, no mnie nie było stać, żeby dwie pasje łączyć i jeździć jako... Nawet amator, zawodnik w amatorskich imprezach i jeździć na wyprawy wysokogórskie.
1: Coś trzeba było wybrać.
0: Także wybrałem wyprawy wysokogórskie i wybrałem działalność taką właśnie w automobilklubie rzeszowskim, tworzenie rajdu rzeszowskiego. I to w zasadzie jest dla mnie satysfakcjonujące.
1: Czyli spełnia się pan w roli takiego organizatora takich rajdów?
0: Tak, lubię właśnie wytyczać trasy, rysować te plany zabezpieczeń, tras.
1: Czyli tych pomysłów w głowie nadal ma pan dużo?
0: Tak, jeśli chodzi o trasy rajdu rzeszowskiego, to tak, to planuję na zapas i z tym nie mamy kłopotów.
1: Inną też pana działalnością, bo tutaj jak przygotowywałam się do tej rozmowy, to troszkę zrobiłam taki research w internecie i wiem, że był pan członkiem Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego w Polskim Związku Motorowym. Jak właśnie wyglądała ta działalność? Czym się pan zajmował? O, może tak.
0: No więc przez 20, tam nie wiem, jeden chyba lat byłem przewodniczącym Komisji Sportu Samochodowego. Już nie jestem od paru lat. Przekazałem to po prostu młodszym. No, na czym ta działalność polega? No, polega na tym, że jest pewna komisja, która nadzoruje działalność sportową na terenie Okręgu Rzeszowskiego, zatwierdza regulaminy, rozstrzyga jakieś spory.
1: Okręgu Rzeszowskiego, czyli jakby całego województwa?
0: Podkarpacie, tak, to dotyczy Podkarpacia. I jakby planuje pewne rzeczy, układa kalendarze rozgrywek w tych amatorskich ligach typu KJS, czy Sprint, czy Super Sprint. Kiedyś jeszcze były mistrzostwa w rajdach terenowych, to też układa się regulaminy, zatwierdza regulaminy ramowe, regulaminy uzupełniające, czyli dotyczące danej imprezy. No, tym się zajmuje Komisja Sportu.
2: SK Rzeszów.
3: Już 6 i 7 czerwca Mieleckie Lotnisko ponownie zamieni się w motoryzacyjne centrum Podkarpacia. Drift, tuning, amerykańskie klasyki, monster trucki, przeloty śmigłowcem i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Skąd wziął się pomysł na organizację tak dużego wydarzenia właśnie w Mielcu? Dlaczego to właśnie Podkarpacie i okolice Rzeszowa są dziś jednym z najmocniejszych punktów na driftowej mapie Polski? Porozmawiamy także o profesjonalnych drifterach z okolic Rzeszowa, pokazowych strefach oraz największym monster trucku, który pojawi się podczas wydarzenia. Posłuchajcie mojej rozmowy.
4: Dzień dobry, witamy serdecznie. Hez Bartłomiej.
5: Hezja Anna. Drift Show Podkarpacia.
3: Dzień dobry, dzisiaj z moimi gośćmi w studiu. Porozmawiamy sobie o Drift Show, które już początkiem czerwca w Mielcu. To może na początek oddam właśnie głos moim gościom i opowiedzą, co to dokładnie jest za impreza.
4: Jest to Skillzone Festival na Mieleckim Lotnisku, która odbędzie się 6-7 czerwca. Jeden z największych eventów ogólnie w Polsce, jak można to tak już nazwać, bo rozmach jest bardzo duży. W tym roku rozbudowujemy dosyć mocno tą imprezę. W zeszłym roku była to jednodniowa edycja, w tym roku robimy już dwudniówkę. Na miejscu pojawią się oczywiście profesjonalni drifterzy z autami, naprawdę profesjonalnie przygotowanymi do tego celu. Moce sięgają tam nawet ponad 1000 koni, także auta dosyć takie prestiżowe. No, ponadto mamy bardzo duże też inne atrakcje w postaci na przykład największego monster trucka na świecie, który też tam będzie dostępny. Największe wesołe miasteczko, czyli Luna Park, z prawdziwymi atrakcjami takimi dla małych, jak i dla dużych.
3: No to czyli dosyć spora impreza nam się tutaj szykuje. Też rozbudowała się o kolejny dzień, więc dwudniowa, czyli można powiedzieć, że Podkarpacie tutaj jest fanem motoryzacji.
4: Tak, tak. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, to ogólnie my jesteśmy takim, powiedzmy, zarodkiem, który zaraził wszystkich do tego driftu. I najwięcej się u nas dzieje, najwięcej drifterów od nas pochodzi, takich bardziej znanych. No i to, można powiedzieć, wykorzystujemy jak tylko się da, tak? Także no, naprawdę znane osoby przyjadą, gdzie na przykład jeden kierowca to jest mistrz Polski w klasie semi-pro, który też jest oczywiście z okolic Rzeszowa.
3: Czyli można powiedzieć, że zaraziliście driftem całe Podkarpacie i przyjeżdżają do was ludzie nie tylko właśnie z okolic Mielca, ale także pewnie z całego województwa.
4: No, powiedziałbym, że z całej Polski jednak, bo w zeszłym roku pokazało to idealnie, że jak tak rozmawiałem z ludźmi, którzy przyszli, no to jeden był z Lubelskiego, drugi był z Małopolski, inny z Świętokrzyskie, Dolny Śląsk nawet był, także no bardzo ściąga ta impreza ludzi i pokazuje potencjał.
3: No to przechodząc teraz do imprezy, widziałam, że czeka na uczestników kilka stref. Jakie dokładnie będą te strefy?
5: Będą to strefy pokazowe z samochodów tuningowych, strefa American Car, Old School, Supercar, Truck i nie zapomnijmy o tym, że będą też przeloty widokowe helikopterem.
3: To może teraz coś więcej powiemy sobie o tych strefach, które na nas czekają. Co dokładnie będzie w strefie American Cars?
4: Amerykańskie samochody, czyli różna różnorodność tych marek jest, wiadomo, ogólnie amerykańska produkcja cała tych samochodów.
1: Będzie też coś dla fanów oldschoolu.
4: Tak, tak, oldschool to nazwaliśmy tą strefę z racji tego, żeby to tak fajnie podkreślić, jednak tą starą motoryzację też utrzymać i będą samochody takie przykładowo z 86 roku, bądź niektóre auta nawet sięgające z 70 lat, też nawet gdzieś z okolic lat 60, także no bardzo fajna, obszerna strefa będzie utworzona.
1: Czyli można powiedzieć, że te strefy są stworzone po to, żeby każdy mógł zobaczyć i mieć coś dla siebie.
4: Tak, jak najbardziej. Mieszamy te strefy z tuningiem, z amkarami, z oldschoolem, z klasikiem. No, jeszcze będzie strefa track, czyli ciężarówki nawet takie, nie że zwykłe jeżdżące po drodze, aczkolwiek one jeżdżą, ale no jednak lepiej wyglądające, tak jakieś dodane z dokładki, rurowania, takie no potężne, fajnie zrobione, przyzwoicie auta.
1: I właśnie ta strefa track to jest coś takiego, co się pojawia na takich eventach dosyć często, czy raczej jest to bardziej takie niespotykane?
4: Są w Polsce różne zloty ciężarówek, aczkolwiek no nie ma ich dużo. Staramy się po prostu wykorzystać potencjał lotniska. No, prosta zasada. Duże lotnisko, wykorzystujemy dużo możliwości.
1: No i jak te możliwości lotniska będą wykorzystywane? Czy to będzie można tylko przyjść i pooglądać, porozmawiać, czy zobaczymy te auta w akcji?
4: Jeżeli chodzi o strefę driftu, zobaczymy jak najbardziej w akcji. Jeżeli chodzi o strefę tych pokazowych aut, czyli tuning, oldschool, track itd., mamy na miejscu przygotowane konkursy nie tylko dla tych uczestników, jak i dla publiczności, czyli na przykład trzymanie felgi na czas, przeciąganie auta na czas, przeciąganie auta drużynowe, czyli jedni ciągną z jednej, drudzy z drugiej. Wyznaczamy linię na płycie lotniska i kto mocniejszy, ten wygrywa. No wiadomo, dużo przygotowaliśmy konkursów, także tak, żeby się ludzie nie po prostu nudzili tam.
1: No myślę, że przy takiej liczbie samochodów, takiej liczbie stref i takiej liczbie atrakcji ludzie nie będą się nudzić, ale też tutaj mamy strefę właśnie Luna Park. To też jest coś dla najmłodszych, czyli można powiedzieć, że rodziny z dziećmi też są jak najbardziej zaproszone do udziału.
4: Tak, jak najbardziej. Czy to do stref pokazowych, czy driftu, czy wesołego miasteczka Luna Park, jak najbardziej. To jest od najmłodszego do najstarszego jest wszystko tak zrobione, żeby było, każdy miał coś znalazł dla siebie. Jeżeli chodzi o wesołe miasteczko, no to pojawią się duże wahadła, takie duże, karuzele łańcuchowe, czyli takie dosyć też sporawe. No, oczywiście, jeżeli ktoś chce się przekonać, jak to naprawdę wygląda, na naszym fanpage'u oczywiście można znaleźć filmik prezentujący te właśnie wszystkie obiekty, które będą występować na naszej imprezie.
1: Tak dla naszych słuchaczy i osób, które będą odwiedzać, od czego myślicie, że najlepiej zacząć zwiedzanie festiwalu, żeby niczego nie przegapić?
4: Zdecydowanie największą atrakcją jest strefa driftu. No jednak najbardziej widowiskowa część całej imprezy, gdzie jeszcze w tym roku zadbaliśmy o wygodę publiki, kibica, jak zwał, tak zwał. Pojawią się w tym roku trybuny widowiskowe na 12 rzędów do góry, także będzie bardzo fajnie, można widzieć z góry to wszystko, wygodnie siedząc po prostu i obserwować, oglądając całe wydarzenie.
1: A jeszcze jakie w planie są atrakcje dla widzów?
4: No największy Monster Truck, oczywiście można będzie się przewieźć nim, przeloty helikopterem, no śmigłowcem może w ten sposób, tak nazywajmy profesjonalnie, to będzie można wsiąść sobie i przelecieć całą tą trasę widokową wzdłuż Mielca.
5: No i oczywiście na zakończenie dnia pierwszego, czyli w sobotę, zapraszamy wszystkich na afterparty dla wszystkich.
1: I co będzie na afterparty? Czy możemy uchylić rąbkę tajemnicy?
5: To będzie po prostu taka dyskoteka z DJ-em, klubowa muzyka, także zapraszamy wszystkich.
1: Czyli czekają Was auta, trochę muzyki, trochę coś dla dzieci, więc będzie tego całkiem sporo. Czyli można powiedzieć, że jeden dzień to może być za mało na ten festiwal dla odwiedzających.
5: Dokładnie.
4: Tak, jak najbardziej. Dlatego tworzymy te wydarzenie przez 2 dni, z racji tego, że w zeszłym roku jednak jeden dzień to było zdecydowanie za mało.
1: Widziałam też, że macie już ponad 200 zgłoszonych aut. To dosyć spora liczba. Jesteście zaskoczeni taką liczbą zgłoszeń, czy raczej się spodziewaliście?
4: Spodziewaliśmy się, aczkolwiek no ta liczba wciąż i nadal rośnie. Już prawie 300 aut mam już przyjętych. Aktualizuje się to z dnia na dzień. Bardzo dużo zgłoszeń do nas napływa, aczkolwiek no wiadomo, no niektórzy czekają, oczekują na odpowiedź, no z racji dużej ilości tych zgłoszeń. Na chwilę obecną jeszcze są otwarte zgłoszenia, można jak najbardziej się zgłosić, przyjechać, pokazać swoją, czy tak można w cudzysłowie powiedzieć, furę, pokazać na tej strefie pokazowej. Lotnisko jest na tyle obszerne, na tyle duże, że naprawdę ogrom aut tam pomieścimy.
3: A co musi być taki samochód, żeby się dostać na festiwal? Czy to musi być taka totalna perełka?
4: Zdecydowanie tak. Jeżeli przychodzi zwiedzający oglądać, no chciałby coś zobaczyć takiego, gdzie nie zobaczy tego na normalnej drodze, tak? Niespotykane auta, czyli właściciele tych aut trzymają gdzieś po szopach takie różne perełki i właśnie są od tego takie eventy, żeby zaprezentować tą perełkę na takim evencie.
3: Dlaczego warto się pojawić akurat u Was 6-7 czerwca?
4: Jest to, jak wspomniałem, jedna z największych imprez w Polsce. Bardzo mega fajna, klimatyczna atmosfera jest, no coś niesamowitego. Jak się wejdzie na dzień dobry, przekroczy się kasy biletowe, to już człowiek czuje, że chce być tu i tu, i że wszędzie by chciało być się pełno. Będzie naprawdę co zwiedzać.
5: No i oczywiście nie zapomnijmy o tym, że na evencie nie zabraknie obszernej strefy gastronomicznej, także z pustymi brzuszkami na pewno Was nie zostawimy.
3: To może tak na sam koniec przypomnijmy naszym słuchaczom, co, gdzie i kiedy, czyli co nas czeka dokładnie kiedy i gdzie.
4: 6-7 czerwca, lotnisko Mielec, Skillzone Festival organizowane przez Drift Show Podkarpacie. Co na nas czeka?
5: Strefa Tuning, strefa Old School, American Cars, Supercars, strefa Track, przeloty widokowe śmigłowcem, afterparty dla wszystkich, rozbudowany Luna Park, strefa gastronomiczna.
4: Oraz Monster Truck, największy na świecie.
3: Mam nadzieję, że powiedzieliśmy już chyba wszystko o imprezie.
4: Po prostu trzeba przyjść i to zobaczyć.
3: Dobrze, dziękuję Wam bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia z naszymi słuchaczami.
4: Dziękuję.
5: Dziękujemy, do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
2: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
3: Ucząc innych, uczysz samego siebie. Janek jest nauczycielem i wie, że aby inspirować innych, samemu trzeba się rozwijać. Dlatego wciąż w czymś się szkoli. Teraz w grze na ukulele i garncarstwie. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
7: Hej, ósmoklasisto, zastanawiasz się, co dalej po podstawówce?
8: Zespół szkół zawodowych w Dynowie to miejsce, gdzie rozwiniesz skille i ruszysz w przyszłość.
9: Logistyka, handel, informatyka, motoryzacja. Wybierz kierunek i zdobywaj zawód.
10: Ale to nie wszystko. Płatne staże w najlepszych firmach, wysokie stypendia naukowe, zagraniczne wyjazdy, dodatkowe kursy dostępne w każdym zawodzie.
8: Nie czekaj, dołącz do nas i buduj swoją przyszłość już dziś.
7: Zespół szkół zawodowych w Dynowie. Twoja szkoła, twoja przyszłość.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
13: I po reklamie.
14: Hity na czasie.
15: Hity na czasie.
16: Numer 1 w Rzeszowie.
17: Radio SK. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Polska Rzeszów.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
3: Chcesz być Sigmą? Chodzić do glamour szkoły? Jeśli tak, przyjdź do Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.
4: U nas nie ma żadnych bambików. Nasza szkoła ma tyle kierunków, że nawet pudzian ich nie uciągnie. Nasi nauczyciele to same gigaczady.
5: Mamy najnowsze Centrum Kształcenia Umiejętności na skibidi poziomie. Cała szkoła ma wyposażenie na mega levelu.
6: Słuchaj, bratku, to miejsce jest zbyt sztos, żeby o nim opowiedzieć w tak krótkim czasie, więc pokaż, że jesteś szefem i obczaj to sam.
7: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.

0: gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
2: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
3: Załóż lokatę i wygraj w loterii Sanbanku. W Sanbanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę Sanbanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W Sanbanku zaufanie procentuje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów. Aleja Armii Krajowej 4.
5: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
8: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
7: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
8: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
7: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
9: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
10: I po reklamie.

0: Muzyka.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

SK Rzeszów.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Reklama.
1: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
3: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
5: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
4: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
5: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
4: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
1: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.

0: Prolanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
2: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip Ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
3: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
4: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
3: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
4: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
3: Mniam!
5: Wyobraź sobie SUV-a, który zna twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, co w programie pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
8: I po reklamie.
9: Hity na czasie.
10: Hity na czasie.
11: Numer jeden w Rzeszowie.
12: Radio SK. Bring the action.
13: We

0: Reklama. Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
1: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
2: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
3: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
2: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
3: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
2: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
4: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
2: Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
3: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych myjni ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATKEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20. Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta, nowoczesna architektura, świetne układy, bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard, ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group, ale jako pisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
3: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
2: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
3: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
2: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
0: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill. Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełne niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
3: I po reklamie.
4: Hity na czasie. Numer 1 w Rzeszowie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.